0: rok.
1: Rewanżu nie było. Polska przegrała ze Szwecją w Lidze Narodów. W Lublinie sztab kryzysowy Alarm odzywał się wczoraj 5-krotnie. Uwaga na jeże w raporcie Gdynia i specjalne znaki ostrzegawcze.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rewanżu za porażkę w barażach o mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski. Jest porażka, ale były też momenty dobrej gry.
3: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. Dał nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu w barażach, postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
1: A kolejny mecz w piątek w Warszawie z Rumunią.
2: To jest raport.
1: Późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj 5-krotnie. Jak poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Według ukraińskiego przewoźnika kolejowego krótko przed atakiem na stacji znajdował się pociąg dyplomatyczny z oficjelami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
4: W stanie podwyższonej gotowości wszystkie nasze służby będą obserwowały bacznie to, co się dzieje, śledziły komunikaty również z terenu Ukrainy. Ja mogę tylko powiedzieć, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
1: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Alarm ogłoszono po godzinie 16.40 we wszystkich powiatach regionu. Z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorohusku. W sumie na Lubelszczyźnie zawyło ponad 600 syren w każdym powiecie regionu. Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operacje na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przez skórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje Łódzki Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. A szczegóły zna Grzegorz Mnich.
5: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
6: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać.
5: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
7: I ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych.
5: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
8: Może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności.
5: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: A przypominamy o tym dziś, w Światowym Dniu Serca.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uwaga, jeże, znaki drogowe z takim ostrzeżeniem i ilustracją zaczęto montować w Gdyni. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy szybko robi się ciemno.
9: Jeże troszkę się różnią od innych zwierząt, chociażby tym, że są małe i że przechodzą przez jezdnię powoli, są bardzo słabo widoczne. Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki. Ustawiamy te znaki w kilku miejscach, w których do takich zdarzeń z udziałem jeży dochodzi najczęściej.
1: Mówiła Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: Jeże, jeżyki, trzeba uważać na jeże, żeby ich nie rozklapciać, a tak ciężko zobaczyć takiego jeża po ciemaku, że o matko.
11: To prawda, jeszcze może ci opony przebić po złości.
10: Na pewno.
11: Tymi kocami. Proszę państwa, no i jak nastroje po wczorajszym meczu? Słodki jeżu, co?
12: Jednym zdaniem, bo ci Szwedzi to nas właściwie już od tylu lat nękają, prawda? To najechali i podtopili Polskę, a to nie wpuścili do mundialu i wczoraj znowuż nas zlali. Mamy do powiedzenia tylko tyle. Czekaj, tu mamy do powiedzenia tylko tyle. Uwaga.
13: Szwedzi.
11: Za to pogoda dobra, proszę państwa. O poranku co prawda być może lżejszko, co gdzieniegdzie dziesiątka w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim. Nieco chłodniej chociażby w Krakowie czy Rzeszowie, tam stopni 7, ale w ciągu dnia znów czeka nas powiew babiego lata. Od 20 na wschodzie przez 21 w centralnej i południowej Polsce do 24 na zachodzie.
10: Jaram się.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
15: Od 6 do 9.
12: Jak mnie dzisiaj nera szarpie.
10: Co ci dziś dolega, Kończę? Dzisiaj o to pytamy, co wam dzisiaj dolega. Ja chciałam powiedzieć, że mi dolega zazwyczaj budzik 4.30, ale jak patrzę na ten piękny świt za oknem, to myślę sobie, w sumie może warto.
11: Dziś dzień hipochondryka, pytamy o to, co wam dolega. Może piłkarska niemoc, może niechcica, a może po prostu poranne lenistwo.
12: Dzisiaj też dzień kawy, to od kawki zacznijmy.
16: Nie zawsze kopczyk powstaje symetrycznie. Czasem jedno ziarenko potrafi zepsuć symetrię kawowej górki.

0: Wstajemy, kochani, wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, która rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: Siemanko, odnośnie tych jeży, no to leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży też się leży. A tuż obok czystym rankiem grze grzółki i piegrze, nażarły się żeżuchy i rzędem brzygały do rozżarzonej brytwanny.
1: Ja cię
2: kręcę. W życiu, dajcie spokój z taką dykcją. Dobry o tej jest. Porze, to naprawdę serdecznie zapraszamy.
1: O mój Boże,
2: z taką dykcją to nawet jesz nie pomoże.
3: Może pan wraca z pracy i pracuje gdzieś indziej w radiu.
1: Do.
2: Właśnie, poczekaj pan z konkurencji dzwoni na przykład.
1: No. Jeszcze,
2: nie o tej porze. No.
1: My jeszcze bez kawki, aparat mowy ledwo działa, ledwo funkcjonuje, ledwo się otwiera i przymyka, zamyka. Tutaj pan naprawdę pokazał nam, jak to się robić powinno.
3: No trudno, co robić. Mam nadzieję, że nasz szef nie słucha. Proszę państwa, dzisiaj mamy wtorek, mamy też Dzień Kawy, Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ale przede wszystkim mamy Dzień Hipochondryka i każdy z nas coś czerpie z tego święta.
2: Słuchajcie, przede wszystkim całe życie czerpa mój tata, który jest największym hipochondrykiem, jakiego znam. To jest coś nieprawdopodobnego. On sobie wymyślał wszystkie choroby świata. I ja nigdy nie zapomnę, jak on, który nigdy w życiu nie palił papierosów, pojechał zrobić sobie prześwietlenie płuc. Było to wiele, wiele, wiele lat temu. Tak kontrolnie. I jak odebrał te klisze z opisu, to umarł po prostu 70 razy na zawał, wracając do domu, ponieważ przeczytał coś, co był artefakt na lewym płucu. I był przekonany, że to jest zakamuflowana nazwa nowotworu i on właśnie umiera. Jak dojechał do domu, to był gotowy umrzeć, a moja mama wzięła taki duży słownik medyczny, bo zawsze miała takie rzeczy w domu, na wszelki wypadek, mają żyjąc z hipochondrykiem. Okazało się, że artefakt to błąd na kliszy.
1: A, okej, bo myślałem, że tam schowany jakiś, na przykład, wiesz, jakaś waza 300-letnia albo coś tego typu.
2: Nie, wiesz, wtedy może bylibyśmy bogaci.
3: Bandaż faraona i takie rzeczy.
1: No, dokładnie.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Co wam dolega? Messengerski rok do waszej dyspozycji.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: No mnie na przykład dzisiaj bardzo dolega to, że akurat odwiedziło mnie moje ulubione, ukochane dziecko i mam takie momenty. Myślę sobie, Boże, po co ja wychodzę z domu przecież? No jeżeli dziecko przyjeżdża do matki, no to matka powinna być w domu, a matka jest jedna, tak powiedział.
1: No dokładnie. Przyjechało to ulubione, ukochane dziecko, a jakby przyjechało to drugie, to co, nie otworzyłabyś
0: no,
1: drzwi?
0: No wiesz co, no nie mam drugiego, ale jakbym miała to, to drugie, to wtedy bym nie otworzyła.
1: Skąd
0: bo to
1: wiesz?
0: Wszystko zależy. Ja chciałam mieć córkę, powiedziałam, że gdyby się okazało, że będę miała syna, będę kochała jak własnego, ale wiesz, to różnie bywa. Ale szczęśliwie mam córkę.
2: Ale zobacz, wiesz? To jest tak, że jak córka cię odwiedza, no to nie chcesz wychodzić z domu, ale jakbyś miała ją na co dzień z domu, to byś czmychała.
0: Nie, chyba nie. Chyba nie, nie. Nie,
2: ja czmycham.
0: Nie, jakoś nie. Ty czmychasz? Nie, ja jakoś nie czmychałam nigdy akurat w tej kwestii, ale mimo wszystko tak czy siak dzisiaj rzeczywiście ta 4:30 i to, że człowiek wstaje i wychodzi, trochę dolega.
1: Kolega kiedyś zapytany na komisji wojskowej, czy ma dzieci, odpowiedział, nie wiem. Lekarz mówi, jak to pan nie wie? Panie doktorze, co, nie chodził pan po dyskotekach? Także, drodzy państwo, co wam dolega, o to dzisiaj
0: mówisz
1: pytamy.
0: O moim tacie. Ta,
3: dzień dobry, w temacie dnia.
1: Dzień dobry.
3: Mi najbardziej dolega zator lewostronny ciągły. To jest sznur kierowców na lewym pasie, na autostradzie z Warszawy do Strykowa. No po prostu jakiś obłęd. Wszyscy jadą lewym pasem.
2: Ale to prawda w ogóle, jeżeli ktoś ma okazję podróżować autostradą na odcinku Warszawa-Łódź w drugą stronę, no to rzeczywiście trzeba mieć dużo cierpliwości i być czujnym.
0: To jest bardzo trudny odcinek, to prawda. Ja też nie rozumiem tej sytuacji, że wszyscy widzą, że gdzieś tam daleko będzie ciężarówka na prawym pasie, więc wziął wszyscy na lewo.
1: Zator lewostronny ciągły. A państwu co dolega? Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji. 6 na 9.

0: to była Edyta Bartosiewicz i Jenny. Jenny, patrzę na zegarek, a to już 6:30 prawie. Anna Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Miał planować atak w szkole. Dziś sprawa 13-latka z powiatu wąbrzeskiego będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chłopak, który chciał zaatakować bagnetem, przyznał się, że chciał ten plan zrealizować i złożył obszerne wyjaśnienia. A do tematu wrócimy o 7:00. Teraz Portugalia i kolejne awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Samolot amerykańskich linii pasażerskich leciał do Nowego Jorku. Zarządzająca lotniskiem spółka ANA przekazała, że awaryjne lądowanie wynikało z przyczyn technicznych. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu linii Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto. Maszyna, na której pokładzie pojawił się dym, leciała z Barcelony.
1: To jest raport.
2: Pokolenie X wciąż ważne na rynku pracy. O młodych pracownikach mówi się dziś znacznie częściej. Tymczasem raport przygotowany przez zmotywowani.pl pokazuje, że osoby 45+ są ważną częścią polskiego rynku pracy.
3: To grupa bardzo aktywna i mocno zaangażowana zawodowo. 63% badanych deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Co ciekawe, 81% ocenia swoje kompetencje cyfrowe jako dobre lub bardzo dobre.
2: Mówiła Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. Problemem może być jednak dyskryminacja ze względu na wiek. 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie zakończonej remisem po 1 liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią. Maja Chwalińska lekko w górę, Iga Świątek bez zmian. To w nowym notowaniu rankingu tenisistek. Świątek nadal zajmuje w nim 9. miejsce, a Chwalińska przesunęła się na 21. lokatę.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Best of You w bardzo dowolnym tłumaczeniu, bądź najlepszą wersją samego siebie, padłeś, powstań i tak dalej, i tak dalej.
1: No, o to chodzi, bo jak człowiek wstaje rano i coś mu dolega po prostu, a każdemu coś jednak dolega, tu strzyka tam coś, tu lekki katar, albo nie wiadomo co jeszcze, albo po prostu dusza boli, no to trzeba jakoś powstać i iść dalej. Co robicie, jak wam coś dolega i w ogóle co wam dolega?
2: No to chwalcie się, żalcie, zapraszamy.
0: Ta Szwecja siedzi w państwu, jak się okazuje.
3: Hej, hej, witajcie, witajcie. No dzisiaj to mam dobry dzień. Kawa będzie później, bo teraz już mi humor się poprawił. Dzisiaj niedobre. Siadam do samochodu, włączam radio, jadę do pracy, a tu ze Szwecją przegraliśmy 1-3. No bajam, przecież nasi są bezbłędni. Robią to, co zawsze.
2: Ale po prostu byliśmy gośćmi, no to nie mogliśmy, no to, że tak powiem, robić chlebu na miejscu.
0: O siódmej możemy powiedzieć, że wygraliśmy 1-3. Co jeszcze państwu dolega od rana?
4: Ogólnie, jak ktoś rano wstaje i nic mu nie dolega, w pewnym wieku oczywiście, no to być może już nie żyje. Natomiast tak ogólnie, co mi dolega, dolega mi to, że wstaję rano i jest ciemno, a niedługo będę wstawał rano i będzie ciemno i będę wracał z pracy, będzie ciemno.
1: No, no niestety. My mamy jeszcze to szczęście, że jak wychodzimy z pracy, to jest jasno.
2: No, ale co z tego, skoro będzie zaraz zimno i plucha?
0: Messenger Eskierok do państwa dyspozycji. Co wam dolega?
5: Od kiedy to ma?
6: Od dzieciństwa. Przed snem zawsze musiałem dowysikać się jeszcze, żeby nie wiem co.
5: No, młodzieńcze prostata.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuje mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
9: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
9: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: Właśnie wiewiórka. Ona się przedostała na teren stacji elektroenergetycznej, zetknęła z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem i zrobiła zwarcie. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasilanie, a przywrócenie prądu trwało ponad 2 godziny. Ale to nic. To jest małe miki. Jak już przywrócili ten prąd, ludzie odzyskali prąd, to ona zrobiła to drugi raz. Zakradła się i zrobiła w tym samym miejscu to samo zwarcie i tym razem bez prądu zostało 1300 odbiorców.
1: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi zajadę te orzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
2: Poranne 6 na 9. Esterok.
3: To była wiewiórka z ostatniego pokolenia.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Nocne czułości Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Troskliwy showman ogrzewał ukochaną ze złotą obrączką na palcu. Słuchajcie, mówi się obrączka, a to przecież kajdany.
2: Ależ ta obrączka taka gorąca?
1: Tak.
3: No, właśnie, też nie rozumiem. Zabiegana Lara Gessler w wężowych butach za 3000 mknie do terenówki za 400 tysięcy złotych. Te buty wężowe mnie interesują, bo one muszą być chyba strasznie smukłe na taką bardzo szczupłą stopę, nie?
2: Skoro już o zwierzętach mowa, Iza Kuna u mnie przyznaje, że udział w tańcu z gwiazdami jest dla niej stresujący. Mówi, mnie to bardzo dużo kosztuje. A ja myślałem, że to odwrotnie, że to Polsat im płaci.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
5: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny?

0: mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
1: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
0: W Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
0: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Eskaro.
6: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: ESG Rock.
1: Trener Urban rozczarowany. Polska przegrała ze Szwecją 1-3. Kolejne rekordy na stacjach. Cena diesla może przekroczyć 9 zł. To czas dla prawdziwych pasjonatów. W raporcie jesienne wędkowanie.
2: ESG Rock. Raport.
1: 7:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej zremisowanej połowie liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Jednak to gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam dwa gole.
3: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban i przyznał, że jest rozczarowany.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza. I przegraliśmy spotkanie.
1: Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie.
2: To jest raport.
1: Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o jego motywach?
4: Czekamy na szczegóły po przesłuchaniu. Wiadomo, że dalsze decyzje w sprawie 13-latka będzie podejmował sąd rodzinny, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
5: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wrócić do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
4: Wcześniej policjanci przeszukali mieszkanie, w którym 13-latek przebywał razem z ojcem. Zabezpieczono tam tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźna otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się m.in. na internetowych forach o treściach faszystowskich.
1: Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do nawet 9 zł i 30 groszy za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnując ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7,97 zł do 8,09 zł.
7: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
6: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pylonach w związku z podwyżką cen autogazu.
8: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
6: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
2: Słuchacie raportu w ESG Rock.
1: Rozpoczyna się wyjątkowy czas dla wędkarzy. Jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
9: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
10: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
11: Głównie przez szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
1: Zdradzili nam doświadczeni wędkarze, a poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza.
12: Ona czasami dobra ryba, dobrze zrobiona, potrafi mnie podniecić bardzo.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
13: Co się u nas, Wojta, z sezon na leszcze?
14: No ale poczekaj, ja rozumiem te podniete, bo jak usłyszałam sandacz, jaki sandacz jest dobry.
15: No ale z tymi rybami trzeba uważać, bo na przykład wiadomo, szczupak to jest król wód, tak? Ale karasie jedzą gówno, więc trzeba mieć świadomość, że różnie bywa.
16: A co najlepsze, Wojtek, jest z ryb?
15: Co chwilę.
16: Nie powiem. Co w pogodzie?
15: O, dobrze. Proszę Państwa, 20 stopni na wschodzie, 22 w centralnej Polsce, 24 na zachodzie, a Westerok jak zwykle głupawka.
16: Mówiłem, sezon na leszcze.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Essero.
15: Co ci dolega, o to dzisiaj pytamy.
14: Taki leszcz, tak sobie myślę, to może dolegać, bo on chyba to ma dużo ości. Jak ość to utknie, to dolega.
15: Proszę państwa, nie bądźcie leszczami, grajcie też o bilety na Rocktoberfest. Podrzucajcie nam w Messengerze swoje rock'n'rollowe historie, a my wam wyślemy zaproszenie na urodziny Jaski Rock.
16: Zdążysz, Ania?
1: To dla się przedłuża sezon wycieczkowy. Czek turystyczny.
15: Na rybki będzie można wpaść.

0: Tylko ja.
1: Cześć ekipa, ja cierpię na chroniczny brak kubka i koszulki Eski Rock od ekipy 6-9. Poratujecie, wyleczycie, żebym już nie cierpiał?
2: No spokojnie, możemy poratować, możemy wyleczyć. Termin najbliższy 2034, możemy zapisać.
3: Mhm, ale to mamy receptę, tylko rzeczywiście na 2034.
4: Ten statek z kubkami po prostu stoi w cieśninie Ormus jeszcze. Do nas nie dopłyną. Jak będą, proszę Państwa, to będziemy rozdawać. Dzisiaj z kolei wspominamy o tym, że mamy Dzień Hipochondryka, czyli święto nas wszystkich, bo każdy po 30 wstaje to głupie w plecach. Mhm. Ze mnie żona się śmieje, że jestem notorycznym hipochondrykiem samochodowym. Że ciągle mi coś stuka w tym samochodzie. A najgorsze, jak pojadę do mechanika, to on zawsze coś znajdzie.
3: No ale to tak niestety jest. Ja na przykład jutro jadę do lekarza z moim smartem, taki przegląd mu po prostu zrobić, wiesz.
4: Jakby wszystko,
3: wiadomo, to słuchaj, no używane samochody zawsze mają trochę katar, albo coś tam może troszkę dolega. Na razie sprawuje się świetnie, ale wiesz, kontrolę trzeba zrobić.
2: Dlatego nie chodzę do lekarza nawet samochodem, bo zawsze coś znajdzie, jak powiedzieliście. A państwu co dolega?
5: A mi z biegiem lat doskwiera to coraz bardziej, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz nie mogę robić nic, tylko muszę zapierdzielać pobudka 5:30 i jeszcze rozwinął mi się syndrom sztokholmski pracownika NFZ-u. Nie tego anestezjologa, co ma miliony monet, tylko takiego dużo niższego szczebla. No i tak sobie muszę fedrować, aż... nie zmieni się moja sytuacja. Takie to mam bolączki z wiekiem.
3: Nie, proszę się nie denerwować, bo czasem potem jest tak, że człowiek wychodzi bogato za mąż, ale to, co mu dolega, to jest właśnie ten partner, który co prawda może i ma pieniądze, ale nie jest za wesoło.
2: Asia, to można usunąć jak czyrak na przykład takiego partnera.
3: No, tak się robi.
4: Też próbowałem wyjść bogato za mąż, ale nie, się nie układało.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: Za Zasiętarską spróbuj.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: słuchajcie, kochani, trzeba zacząć morsować. Ja morsuję, nie mam kataru. A że czasami strzyka, no w tym wieku to już musi trochę. Pa!
1: Pa, to ja mam inną teorię, że może jak człowiek morsuje, to nie ma kataru, ale może mieć lumbago.
2: Tak?
1: Tak.
2: Nie wiem, nigdy nie morsowałem, zawsze bałem się, chociaż
1: zimno
2: z drugiej strony...
1: jest, wiesz, kości skręca.
2: Wiesz, wchodząc do Bałtyku w lipcu, w sierpniu, to trochę jakby morsowanie.
3: No właśnie, ostatnio morsowałem w lipcu w Bałtyku, właśnie. No ale do kolan tylko wszedłem.
2: Tylko, a dalej co?
3: No bo się wiesz, jednak jak się stopy kurczą, to nie to samo, co reszta części ciała.
1: Wojtek uprawiał pół morsowania.
2: O korniszonek trzeba dbać. Co państwu dolega?
4: Co mnie boli? Panie, nic mnie nie boli, nic mnie nie może boleć. Nie stać mnie na prywatne badania lekarskie, dlatego nic mnie nie boli. No, pozdrawiam.
1: O,
3: ale my się nie badamy,
1: bardzo,
3: bo od razu jesteśmy zdiagnozowani.
2: Otóż to, co jeszcze?
5: Ja w sumie jeszcze nie wiem, co mi dolega, poza tym, że na urodziny w sumie kupuję sobie za nas magnetyczne odcinka szyjnego kręgosłupa.
2: Ale to ładne, a później będzie można także lędźwiowego odcinka kupić, kolejny
1: tak,
2: rezonans.
1: Tak, ale to widzisz, to są dobre prezenty. Słuchajcie, może my to sobie wprowadzimy. Na przykład potem Kondzie będzie miał urodziny, to może mu się zrzucić na rezonans.
3: Czego?
1: Czegoś.
6: 6 na 9.
2: Korniszona.

0: Dzisiaj mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania, także raport Westrock czyta Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zginął w ataku nożownika dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Po wczorajszym pożegnaniu w Jarosławiu trumna z ciałem kapłana została przewieziona do rodzinnej Grzęski. Tu odbędą się główne uroczystości. W czwartek ksiądz został śmiertelnie raniony w opactwie benedyktynek w Jarosławiu przez 31-letniego Ichora M., obywatela Ukrainy. Mężczyzna do tej pory nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchanie i udział w czynnościach procesowych. To może zwiększyć bezpieczeństwo podczas sytuacji kryzysowej. Miejsca schronienia trzeba rozpoznać jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej PSP. Informacje o takich punktach dostępne są w aplikacji gdziesieukryć.pl. To narzędzie, w którym zaznaczono punkty schronienia na wypadek wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia pogodowego, ale również zagrożenia atakiem z powietrza.
1: To jest raport.
2: Referendum nie będzie, ale organizatorzy nie składają broni. Zakończyła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta Warszawy. Teraz organizatorzy planują monitorować decyzje ratusza i dzielnic, analizować wydatki budżetowe oraz włączać się w lokalne interwencje.
3: Nie możemy dać zmarnować się tej energii wytworzonej, temu potencjałowi, który zbudowaliśmy z niczego.
2: Mówił inicjator akcji Maciej Wilk.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
5: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
2: Ocenił selekcjoner Jan Urban. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty. W innych meczach Ligi Narodów, ale w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 pokonali Turcję.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: 6/9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Ja cię, ale słuchajcie, my już się szykujemy, zacieramy ręce, tylko jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Chcemy was na Rocktoberfest zaprosić, bo bez was to w ogóle jest żadna impreza.
2: Oczywiście, czymże byłyby urodziny bez gości? 22 października w klubie Progresja wystąpi m.in. zespół Happy Set. Wystąpi Asia Ziętarska, która ze sceny będzie krzyczała: jak się bawicie?
1: Myślisz, że ja będę tak krzyczała ze sceny?
2: Mam nadzieję.
3: Zróbcie proszę jakiś bardzo hałas! Mm. Wystąpi też Ola, która chyba już odebrała. Cześć, Olu.
4: Cześć.
1: Cześć.
5: Yes. Oh yeah.
1: Ola, ty to masz rock'n'rollowe życie, staje się, z tego co napisałaś.
4: No mam.
2: Opowiadaj,
4: mam.
2: Opowiadaj, chwal się, niech wszyscy zazdroszczą. Co tam ostatnio porabiasz?
4: Jak to wiadomo, po 40, a bliżej już tam po 45, jak się robi różne podsumowanie życia i dba się o swoją równowagę psychiczną w końcu. No więc sobie dałam takie wyzwanie, taki challenge, że minimum raz w miesiącu jestem na jakimś dobrym koncercie.
1: Super.
4: Minimum.
2: No. I na czym ostatnio byłaś
4: fajnie? No i ostatnio to byłam na Luku i Muzyka z Chłopów, ale byłam też na Percivalu. Mhm. Na Braswood Festival, ale w tym roku była też Metallica, Foo Fighters, Paradise Lost.
1: Nie, no pięknie, słuchaj, ale może miałabyś ochotę na przykład, w związku z, ja nie wiem, czy masz jakieś plany na październik, bo jeśli nie masz, to my byśmy cię chętnie zaprosili na koncert Happy Set i na nasze urodziny.
4: Oczywiście, bardzo chętnie. No właśnie w październiku nic nie miałam, bo na listopad już nosowska się szukuje.
1: No
2: widzisz, to pięknie tam się wpiszemy w tym kalendarzu. A czy masz z kim się wybrać na ten koncert?
4: Oczywiście, że mam. Tu może być trochę walka pomiędzy mężem a córką, ale wybieram córkę oczywiście.
1: O, wiadomo.
3: Doskonały wybór, kochana. Oklaski absolutnie zasłużone. Tak. Dla ciebie powiedziałeś, jak wiecie, po 40. Słuchaj, nie wszyscy u nas w studio wiedzą, jak jest po 40.
1: No, ale my skądziemy akurat wiemy, więc jesteśmy z tobą.
3: Wojtek nie ma zielonego pojęcia, jak jest po 40. Wydaje mu się, że wszystko będzie w porządku. Nie będzie, drogi Wojtku. Gratulujemy, Olu. Widzimy się na Rocktoberfest 2026. Pozdrawiamy.
2: Słuchaj, jakbym miał po 40 takie życie jak nasza słuchaczka Ola, to ja to biorę w ciemno.
3: A, no tak.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: co nam dolega, dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. No mi dolega taki smutek czasami, że są zespoły, które już zakończyły, czy też zawiesiły działalność i raczej nie powrócą, a ostatnio jak pan Spięty pojawił się w studiu Eski Rock, to raczej nie pozostawił złudzeń co do ewentualnej możliwości powrotu zespołu Laocze.
1: No szkoda, rzeczywiście czasami tak jest, że to co nam dolega, to że nas boli dusza z różnych powodów. Mm-hmm.
2: Także jak mówili w naszym ulubionym panie Wojtku Wabanku, bo nie wiem czy Asia też jest fanką Wabanku.
1: Ja kocham Wabanki.
2: Jak przyjdzie Spięty, to
1: Spiętemu, no wiadomo, żeby się rozpiął.
2: Drodzy państwo, co państwu dolega? Oto Ewa też pytała.
3: Co ci dolega?
4: Serce mam złamane, mam super Szwajcarczyka, no i piszemy trochę, no ale tak mi odpisuje strasznie wolno i trochę mi łamie tym serce, no bo jednak wiadomo, no Szwajcaria, no to bogaty pewnie chłopak jest, no i w góry bym chciała do Szwajcarii pojechać, więc jakby no opłacalny biznes by to był.
1: Czyli taki związek na odległość.
4: No albo bardziej taki jednorazowy.
0: Ale słuchajcie, może gość, nie wiem, się nie nauczył jeszcze pisać na klawiaturze i dlatego powoli odpisuje. Nie, może ma nowy telefon i jeszcze się nie nauczył tak klawiaturze, kuwerty.
1: Po polsku próbuje pisać, daj spokój.
2: A jak dziewczyna ma złamane serce, to do jakiego lekarza iść powinna?
0: Do kardiologa, oczywiście,
2: że tak. No, a pan doktorze, panie doktorze, a pan co na to?
5: Przede wszystkim chcemy oczywiście, żeby Polacy na serce w ogóle nie chorowali. No chyba, że z miłości.
0: No Polacy tak, a Szwajcarczycy?
6: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Sięgamy panowie.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kamil Ostypowicz, rolnik, szuka żony, pozazdrościł żonie tureckiej przemiany i poleciał po nowe włosy. I teraz jak każdy rolnik czeka, aż zakiełkują i wzejdą.
2: No, to nie są łatwe rzeczy. U mnie z kolei Michał Wiśniewski rozpływa się nad mandaryną. Ona jest w każdej odpowiedzi, nawet kiedy nie ma jej w pytaniu, tak powiedział. Czyli on na pytania odpowiada nie pomidor, tylko mandaryna.
3: U mnie z kolei Rafała Brzozowskiego wciąż uwiera łatka i tutaj cytat typa z TVP i ulubieńca Kurskich. Musiałem być gdzieś tam lubiany, żeby nie mieć podgórkę w pewnych kwestiach. Tak mówił w pewnym podcaście. No to teraz ma z górki. A nie, czekajcie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Rejewicz.
5: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Procedury zadziałały, ocena wojewody lubelskiego po sztabie kryzysowym. Odtworzyli śmierć 7-latka. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku. Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy. Zachętą ma być czek turystyczny.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski po sztabie kryzysowym. Ten odbył się wczoraj wieczorem w Lublinie, po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, tuż przy miejscowości Jagodzin w zachodniej Ukrainie, uderzył rosyjski dron. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie. Za każdym razem do mieszkańców wysyłane były alerty RCB.
3: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia. Wszystkie procedury zadziałały, wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo. Jesteśmy przygotowani i będziemy na bieżąco reagować.
1: Mieszkańcy czują się zdezorientowani.
4: Słyszeli może państwo syreny?
5: Słyszeliśmy.
4: Jak państwo zareagowali na nie?
5: No właściwie to w ogóle
6: tak
5: nie zareagowali.
6: Tak jak większość ludzi prawdopodobnie. Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
7: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
8: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
1: Wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. Wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy pozostawały w stanie podwyższonym i gotowości.
2: To jest raport.
1: Prokuratura sprawdza, co dokładnie mogli zobaczyć ratownicy i instruktorka podczas tragedii na łódzkim basenie. Pod koniec lipca, podczas wakacyjnego kursu pływania, 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. W łódzkim akwaparku Falam przeprowadzono eksperyment procesowy. Odtworzono sytuację w chwili tragedii. Ratownicy siedzieli na swoich wieżyczkach, a instruktorka znajdowała się kilka metrów od tonącego chłopca. Ze szczegółami nasza reporterka Julia Niewiadoma.
9: Śledczy sprawdzali między innymi widoczność z poszczególnych stanowisk, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
10: Prokurator starał się na tyle wiernie odtworzyć warunki, kierował się prognozą pogody, sprawdził ustawienie słońca, tak że znajdowało się mniej więcej w tym samym punkcie, w którym znajdowało się w dniu zdarzenia.
9: Sprawdzono również, jak wyglądałaby widoczność, gdyby ratownicy przemieszczali się wzdłuż basenu.
10: Będziemy dysponować dwoma nagraniami. W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
9: Ostateczne wnioski z eksperymentu prokuratura przedstawi na dalszym etapie śledztwa.
1: W eksperymencie uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, a przebieg zdarzenia rejestrowały kamery. Kolejny kamień milowy w sprawie amerykańskich Apache osiągnięty. Polska podpisała umowę na serwisowanie silników dla śmigłowców. Dzisiejsze porozumienie zawarte w Dęblinie to kluczowy krok w realizacji umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska pozyska 96 śmigłowców.
11: Chcemy, żeby Polska była takim drugim centrum przemysłowym dla Stanów Zjednoczonych w Europie.
1: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy, a zachętą ma być jesienna odsłona czeku turystycznego. Generowanie bonów o wartości 300 zł już 1 października, a dzień później ruszamy z kolejną nowością, zapowiada marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
12: Czek apka. Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste.
1: Region będzie promował także film Podróże nie mają wieku.
13: Znam Polskę i z ziemi, i z powietrza, tak od linii Wisła na zachód. Natomiast te strony tabula rasa.
1: Podlaski czek turystyczny można zrealizować do końca października.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
14: Słonina i kartacze. Na Podlasiu jajku, jak oni potrafią w żywność.
15: A za oknem słońce i kołacze.
14: Coś ci kołacze?
15: Proszę państwa, dzisiaj po prostu ładnie, pogodnie. Nie ma na to narzekać, więc nie będę się uzewnętrzniał, bo
16: drogi
15: ja to
16: Wojtku,
15: tylko narzekam.
16: To może nasi słuchacze a propos pogody?
17: Ja a propos tych dolegliwości organizmu chciałem taką świętokrzyską przyśpiewkę zarecytować. Brzmi ona tak. Rżnie mnie mocno w sobie i rypie mnie w gnatach. Oj, czy to na pogodę, czy na koniec świata.
15: dzisiaj na pogodę.
5: Rżnie mnie w gnatach. Drodzy Państwo, słyszeliście pewnie w naszych raportach nie raz i nie dwa, że nie będzie referendum w sprawie odwołania pana prezydenta Warszawy, prawda? Nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Pan prezydent chciał coś organizatorom jeszcze powiedzieć.
18: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście?
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
15: Ania Kruszyńska w raportach, a my dzisiaj z okazji Dnia Hipochondryka pytamy, co wam dolega?
14: Ania, coś ci dolega?
21: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
14: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
21: Dolega mi każdego dnia i to jest bardzo upierdliwa dolegliwość. Polega na tym, już nie zdążymy.
15: No ale tak, jedziesz, już zaczęłaś.
21: No przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
15: A to wszyscy to mamy.
14: Hiperboliczna łóżkowa grawitacja.
15: W dżungli witajcie.

0: kontekście tego, co nam dolega, to ja bym wróciła do tej łóżkowej grawitacji hiperbolicznej, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca. I ja na przykład od jakiegoś momentu zaczynam odczuwać to przyciąganie do materaca, tylko mój materac jest w domu, więc będę musiała się przemieścić tam, żeby się znowu dać przessać.
1: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
2: Nie, no. Nie.
1: Nawet w takich przyziemnych sprawach warto go mieć.
0: Co to za powiedzenie jest,
1: Wojtek? Nie znaliście tego?
0: W życiu.
1: A, widzicie.
0: Ale ty słyszałeś o tym kądziu?
2: W życiu, ja w tam życiu, woda nie? Po ogórkach.
0: No oczywiście, że tak. Ewentualnie jeszcze sok z kiszonej kapusty, ale powietrze z materaca?
2: Słuchajcie, skoro zeszliśmy już na ten wątek kulinarny po części, no to posłuchajmy, co nam dolega.
3: Cześć, a propos doleganiu. Mi dolega bezsenność. A jedyne lekarstwo, jakie na bezsenność umie działa, to krupnik.
2: No i proszę.
0: O, na krupnik, na bezsenność, to ciekawe. Czekaj, ja jeszcze wrócę do tego materaca.
1: Tak?
0: Ty się możesz zhiperwentylować tym materacem, Wojtek. Trzeba uważać. Jest już tak... I koniec.
1: Ja już się kiedyś hiperwentylowałem i mi nie przeszło.
2: Co zrobiłeś?
1: No właśnie słyszysz.
0: Hiperwentylizował
2: no
0: się.
2: No to jeszcze
0: chłopak.
2: Tutaj, co
0: no
2: państwu dolega.
0: Był.
4: Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. W temacie dnia, co nam dolega, to ja chciałem powiedzieć, że dolega mi spuchnięta warga. Ale jak to wszystko mi się ładnie zagoi, to opatentuję metodę powiększania ust gorącą mozzarello. Poparzyłem sobie pysk. Pozdrawiam.
5: 6 na 9 w Esse Rock.
2: Sprawdźcie sobie, nie poparzyłeś ryjka.
1: Ja se zhiperwentylizowałem ryjek.

0: to know you.
1: Reklama. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: trochę radiowej kuchni, drodzy państwo. Mm-hmm. Wojtkowi kazaliśmy przygotować się z niedźwiedzia. Jest przygotowany jak diabli. Aśka, opowiadaj, dawaj, zobaczymy, co tam spłodzi.
1: Dla tego pana, co wdycha powietrze z materaca, czyli dla Wojtka, również mam informację. Na Alasce rozpoczęła się kolejna edycja konkursu, który będzie wyłaniał najgrubszego niedźwiedzia brunatnego Parku Narodowego Katmai. No i w tym roku w szranki stanęło 5 niedźwiedzich rodzin, czyli samic z dziećmi, 2 dorastające grizzly i 4 dorosłe samice i 5 dorosłych samców. Tak właśnie. I teraz słuchajcie, można te niedźwiedzie oglądać na specjalnym kanale na YouTubie. One są znane, to tacy, wiesz, celebryci są. Im większy, tym lepszy. No i można głosować. Do końca dnia dzisiaj można głosować na te niedźwiedzie na specjalnie dedykowanej ku temu stronie. No i tak się podobno ten konkurs cieszy popularnością ogromną, że aż się strona zawiesza.
2: No, też kiedyś byłem na takiej stronie, gdzie był niedźwiedź na lasce, ale to była inna strona.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
0: Na Alasce podglądają niedźwiedzia o lasce.
1: Widziałeś, co mu robi te powietrze z tego materaca?
0: Dobrze mu robi.
1: Ale tobie też chyba. No, wdychali się.

0: Wojtek wyszedł ochłonąć i dobrze, bo teraz będzie na poważnie. Ania Kruszyńska i raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pożar w Kostomłotach II pod Kielcami. Około 4 rano zapaliło się poddasze budynku mieszkalnego.
3: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W działaniach udział bierze 6 strażackich zastępów.
2: Mówi Marcin Bajur, rzecznik Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko, dlatego przejeżdżając przez Kostomłoty warto zdjąć nogę z gazu. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Sąd w Radomiu skazał Izabelę L. za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Według śledczych miała ich poniżać, obrażać, stale krytykować, nadmiernie kontrolować i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na ich temat. Pracownicy byli także wykorzystywani do prywatnych zadań dyrektorki. Sąd nakazał wypłatę każdemu z pokrzywdzonych po 2000 zł zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
2: Mężczyźni coraz częściej angażują się w obowiązki domowe, wynika z badania CBOS. W większości polskich rodzin to na kobiety spada odpowiedzialność za utrzymanie porządku w domu.
4: Kto sprząta, kto odkurza.
5: Ja sprzątam, odkurzam.
4: A pan co robi?
6: To zależy, co żona powie.
7: No ja odkurzam i to tam jeszcze myję okna. Żona pracuje i tak...
8: Uzupełniamy się.
7: Jesteśmy zgranym małżeństwem, także żona może to potwierdzić.
4: Żona potwierdza.
8: Tak, oczywiście. Mąż więcej technicznych rzeczy robi, zakupy wozi.
2: Według badania prasowanie, gotowanie czy pranie to obowiązki, które przede wszystkim wykonują kobiety. Mężczyźni natomiast częściej wyrzucają śmieci czy wykonują drobne naprawy.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli bezradni. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
2: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Chinach. Zmierzy się w nim z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13:00.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: to są niedźwiedzie brunatne czy niedźwiedzie brutalne, bo to tylko wystarczy przedstawić literki, a różnica się robi duża.
1: No ja mi się wydaje, że to się łączy ze sobą, bo taki niedźwiedź brunatny potrafi być też brutalny, jeżeli na przykład jest to niedźwiedzica i broni małych.
2: Ale czy każdy niedźwiedź brutalny potrafi być niedźwiedziem brunatnym? O, to jest pytanie.
1: A tego nie wiem niestety, albo czy każdy brunatny potrafi być brutalny, bo niektóre być może są miłe.
2: Zapytajmy Wojtka, Wojtek zna odpowiedź na każde pytanie.
1: Na pewno. Wojtek, jak to jest z tym brutalnością niedźwiedzi brunatnych?
3: Robi coś głupiego do głowy, ale
1: dawaj,
3: nie
1: no, dawaj, dawaj. Słuchaj, to naprawdę, ty dzisiaj wiedziesz prym w takich sytuacjach.
3: Ale zobacz, tak samo jest z węglem.
2: No.
3: Jeden jest brunatny, a drugi brutalny.
2: Bardzo dobre, doskonałe.
1: Dobrze, dobrze.
3: Tylko niedźwiedzi nie palimy.
2: No. Palimy oponami, jakby co. Pamiętajcie, kiedyś pan prezes powiedział, że można. Drodzy państwo, dzisiaj pytamy o to, co wam dolega.
4: Witaj, jest rok przemu Mazury. Nie śpię już od półtorej godziny, ale dalej obudzić się nie mogę. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dzionka słonecznego.
2: A że Przemo nagrał się godzinę temu, to nie śpi już od 2,5.
1: No dobrze, ale generalnie witamy w klubie, drogi Przemo. My też się nie możemy dobudzić.
3: Tak jest, na państwa nieszczęście. Ktoś jeszcze?
2: Co państwu dolega?
5: 11 stopni. Słoneczko staje, Białęka pięknie wygląda. A na co my chorujemy, na to się pimy. Ja akurat chyba oprócz kaszlu i kataru to więcej na nic, ale mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
2: Biegunka u psa to jak pies bardzo dużo biega.
3: Tak właśnie o to chodzi.
6: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock.
3: A właściciel za nim z mopem.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Dzisiaj jest, moi drodzy, dzień hipochondryka, czyli bardzo wielu mężczyzn, ponieważ mężczyzna, który ma 37 stopni, prawdopodobnie jest, ma poczucie, że jest chory na wszystko. Mężczyźni najczęściej są hipochondrykami.
1: Masz rację, zwróciłem uwagę na to faktycznie, że to dzień hipochondryka, a nie hipochondryczki. Dlaczego ja pytam?
0: Dlatego, że hipochondryk to zazwyczaj jest jednak facet. Tak jak właśnie mój tata wspomniany wcześniej, który generalnie w życiu chorował na wszystko i on na przykład miał tak, że on twierdził, że ma uczulenie na gruszki. Tak mówił. I to myślę, że jest absolutna nieprawda, ale tak twierdził, bo pewnie ich nie lubił, w związku z tym mówił, ja nie mogę, ja mdleję po gruszkach, tak nawet... zawsze mówił, nigdy jeszcze nie zemdlał po żadnej gruszce, ale...
2: On nawet kichał, jak go betoniarka na mieście mijała.
1: Odsyłamy do kawałków mojego życia, tam pan Wojciech, jak rozumiem, to wszystko podpytał.
2: Tak, oczywiście, że tak było. Tak było, proszę państwa, dzisiaj pytamy też was, bo to wy jesteście prowodynami do tego, żeby rozmawiać na jakieś tematy i jest też szansa, że to wy utrzymacie poziom tego problemu.
1: Asiu, tutaj wspólna dolegliwość pewnie twoja i pani?
3: A mi głód dolega. O. Idę do pana kanapki po jedzonko.
1: Asia nie musi nigdzie iść, jedzonko przychodzi do niej.
0: Do mnie przychodzi jedzonko, zjadłam już dzisiaj 3 ciastka, które przywiozła nam Klaudia z Francji i zjadłam całą owsiankę, którą zrobiłam sobie wczoraj.
2: Dieta cud.
1: Jedzonko trzeba popić, to jeszcze tutaj zerkamy.
4: Z okazji imienin Michała chciałbym sobie złożyć życzenia dzisiaj przez radio, może się uda, a wam z okazji dnia kawy życzyć pysznej kawusi.
0: No już nawet były dwie.
2: Jeśli słucha nasz jakiś Michał, to wszystkiego najlepszego.
1: Tak. Taki Michał, co czasami przychodził na poranek, a w tym tygodniu postanowił ani razu nie przyjść.
2: No, może świętuje.
1: Może, kto wie.
0: Wszystkiego najlepszego, Michały.
1: Drodzy państwo,

0: No tak się cicho zrobiło za sprawą grupy YouTube i opowieści dziwnej treści, drodzy państwo, że przegapilibyśmy koniec
1: słuchajcie,
0: programu.
1: Ale naprawdę. I Kondzie wtedy powiedział, ojeju, słuchajcie teraz. Tak
2: i po prostu chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda naprawdę silencio.
0: Otóż to.
1: Także silencio.
0: My już tutaj ani słowa więcej. Pięknie dziękujemy. Słyszymy się jutro.
1: No dobra, niech tak będzie.
2: Pa, pa.
1: Pa.
2: Tak, dziękujemy.
3: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
4: To było 6 na 9 w SC Rock.
3: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: Reklama.

0: Planował atak w szkole. Nowe informacje w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna. Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Premier o rekordowych cenach paliw. Miał poważny wypadek na skuterze. Polak z Filipin trafi do szpitala w Białymstoku.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jego sprawa będzie dziś rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o 13-latka, który zamierzał przeprowadzić atak nożem w swojej szkole w Książkach w powiecie wąbrzeskim. Chłopak przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, a szczegóły zna Marta Łazarska.
2: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
1: To jest raport.
0: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymują się przez pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk zwracał uwagę na sytuację międzynarodową.
3: Ceny paliw na stacjach benzynowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych osiągają dzisiaj de facto rekordowe poziomy. Nasze marzenia o pokoju zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie nie wystarczą, żeby te konflikty się zakończyły.
0: Szef rządu przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
0: To drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Od ponad 2 lat jest w szpitalu na Filipinach. Do kraju zabierze go wojsko. Samolot medyczny. Maszyna poleciała po Piotra Moczulskiego. Mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Po powrocie do Polski trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wiadomo już, że specjalną karetkę na Okęcie wyśle placówka w Białymstoku.
4: Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego profesor Jan Kochanowicz zadeklarował, że szpital wyśle karetkę po pana Piotra na lotnisko i że zostanie on przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowblej. Placówka zastrzega jednak, że na temat leczenia pacjenta więcej będzie wiadomo dopiero po przylocie do kraju.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski w kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Po roku kaucji, butelki i puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów. We Wrocławiu przedstawiono pierwszy bilans systemu kaucyjnego.
5: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
0: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra, a my pytamy ekspertów, ile opakowań wróciło już do sklepów.
6: 3,2 miliarda na koniec lipca, to są ostatnie dane, które dysponujemy, tyle opakowań zostało zwróconych. Wprowadzonych opakowań kaucyjnych na rynek ponad 7 miliardów.
0: Wylicza Jacek Werder, analityk rynku gospodarki odpadami. Jego zdaniem system się sprawdza, ale wciąż jest w fazie rozruchu. Na lepsze wyniki trzeba poczekać około pół roku.
7: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i słonecznie, temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.

Sobierajewicz. Kilku ważnych dżentelmenów ma dziś urodziny. Dziś też rocznica wydania kilku naprawdę ważnych płyt w historii muzyki i po takiej historii jednej, drugiej, trzeciej dzisiaj przejedziemy się aż do godziny 12 w programie, który nazywa się Kultowe Historie. O piłce nożnej? Nie, dziś nie będzie, ale sami Państwo pewnie by tego nie chcieli. Jaro mówi dzień dobry.

0: Seven Nation Army, zespół The White Stripes. Już widzę, że to taki dzień dzisiaj, 29 dzień września, w którym kalendarz puchnie po prostu od dat i wszystkiego nie zdążymy zrobić do godziny 12, więc jeśli dzisiaj coś mi zostanie, to zostawię sobie na szczęście na wieczorną audycję. To był dobry rok. Tam nadrobimy wszelkie zaległości, jeśli takie powstaną. Do 12. No dobrze, teraz będzie o pewnym przełomie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W życiu każdego artysty musi być moment, w którym następuje jakaś taka myśl, moment, który pokazuje, że będzie dobrze, a potem przychodzi prawdziwy sukces. I o tym sukcesie teraz będzie piosenka, która jako pierwsza w historii dorobku zespołu The Police trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Piosenka, którą Sting pisał w swoim mieszkaniu w Londynie, zanim jeszcze jego zespół stał się globalną gwiazdą. Wspominał później, że odzwierciedlała ona jego własne poczucie zagubienia, izolacji w tamtym okresie życia. Piosenka, która mówi o rozbitku na bezludnej wyspie, który, czując się tak jak ten Sting, odizolowany od świata, postanawia wysłać SOS w butelce. A potem przypływają do niego butelki i okazuje się, że taki jak on jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Fragment z płyty Regatta de Blanc, wrzesień roku 79 i miejsce pierwsze na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Message in a Bottle.

0: All Star i Smash Mouth w Esterok. Co Państwo robią 22 października? Pytam, bo mamy urodziny. 22. Ale to zleciało. Od pierwszego dnia to jestem z Państwem w Esterok. Jako jedyny zostałem. Osesek taki na antenie. No i będę bardzo mocno świętować nasze urodziny. Happy Set zapraszają, cztery szmery i DJ Hirek Wrona. Państwo też mogą tam być na naszych urodzinach i z nami świętować. Trzeba tylko wyrazić taką chęć. roktoberfest.eskarok.pl. Specjalny formularz do zgłoszenia się i miejsce, by opowiedzieć historię ze swoim rokowym przeżyciem z ostatniego roku. Proszę śmiało pisać, będę dziś do Państwa w tej sprawie dzwonił. Z zaproszeniami znaczy się.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: I'm John.
6: I'm Sean.
7: And I'm Dale from the band Seether.
8: I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Go!

Strange Love, Depeche Mode w Ester Rock. Teraz też będzie trochę o miłości, ale nie na początku tej opowieści, która zacznie się w miejscowości Lindfield, brytyjskiej miejscowości z hrabstwa Sussex. I będzie o człowieku, który urodził się i wychowywał w małym parterowym domku komunalnym, który sam swoje dzieciństwo wspomina tak, jako czas bycia, tu cytat, zasmarkanym, melancholijnym chłopcem wychowanym na tanim mięsie i mlecznej herbacie. Jego tata, Peter, był kierowcą taksówki i ponoć absolutnym maniakiem muzyki klasycznej. Mama była utalentowaną artystką i krawcową. I to po niej miał chłopak odziedziczyć wrażliwość wizualną. No tyle, że mama odeszła, gdy nasz bohater był nastolatkiem, a potem szybko umarła. Nasz bohater w latach 80. pod koniec tamtej dekady przeniósł się do Londynu, by studiować architekturę, no i żyjąc w skłotach i wynajmowanych pokojach założył swój zespół o nazwie Suede. Założył razem z dziewczyną, ówczesną dziewczyną Justin Frischman. Tak, kiedyś w Suede była dziewucha, która zresztą potem się z nim rozstała i była przez wiele lat muzą Damona Albarna z Blair, ale to już zupełnie inna historia. Justin to dziewczyna, którą możecie kojarzyć z zespołu Elastica. A człowiek, o którym opowiadam, ten człowiek z Lindfield, który był kiedyś zasmarkanym, melancholijnym chłopcem, już nim nie jest, bo ma ostatnie urodziny z piątką z przodu. Brett Anderson. Wszystkiego najlepszego.

0: Today zespół Guns N' Roses. Jeszcze raz przypominam, że mogą się Państwo wybrać na nasze urodziny, który już za moment w Warszawie, na których to urodzina główną gwiazdą będzie zespół Happy Set. Proszę spojrzeć na naszą stronę skrok.pl i odnaleźć specjalną zakładkę Rocktoberfestu i się zgłosić. I jeszcze dziś będę do kogoś dzwonić i zapraszać na wspólne świętowanie. A teraz 10. i raport Deski Rock przed nami.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Atak na żownika w Jaworznie. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne. Podejrzani są ci sami hakerzy. W raporcie kolejny wyciek danych pacjentów. Warmia i Mazury kuszą turystów. Rusza generowanie czeków turystycznych.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a trzy osoby zostały ranne. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec. Według ustaleń zatrzymane osoby miały wcześniej wspólnie spożywać alkohol. Według wstępnych informacji do ataku mogło

0: Dość przy użyciu noża, mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie.
1: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
0: Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury.
2: To jest raport.
0: Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. A chodzi o cyberatak na firmę Cubusoft, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Co dotychczas ustalili śledczy?
3: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
0: Warszawa nie pójdzie śladem Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj minął termin zbierania podpisów. Inicjatorom akcji nie udało się zebrać ich wystarczająco dużo.
4: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
0: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Wolontariusze zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów. To ponad 20 tysięcy mniej niż wymagany próg 132 tysięcy. Inicjator akcji zapowiada dalsze działania w ramach stołecznej organizacji rozwoju i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce. Głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Warmia i Mazury kuszą turystów. Właśnie teraz rusza generowanie czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmię i Mazury.
5: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
0: Mówi wicemarszałek Warmii i Mazur Robert Turlej, a szczegóły na stronie czekwarmiamazury.pl.
6: SK Rock Biznes.
0: Jutro w Warszawie rusza 8 Forum Cyberbezpieczeństwa. Jego organizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji i Miasto Stołeczne Warszawa. Eksperci, przedstawiciele administracji publicznej i biznesu będą dyskutować o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym Polski i Europy. A to wszystko przez 2 dni w Pałacu Kultury i Nauki. Osoby w wieku od 36 do 65 lat są najbardziej zadłużoną grupą konsumentów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ich zaległości wynoszą łącznie ponad 31 miliardów złotych. A średni dług to 26 tysięcy 700 zł. W rejestrze figuruje prawie ponad 1 000 000 osób z tej grupy wiekowej, wynika z raportu KRD. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 84 grosze, za euro 4 zł 37 groszy. Aktualny kurs franka to 4 zł 61 groszy, a funta 5 zł i 9 groszy.
6: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i słonecznie, temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najcieplej w Szczecinie, 17 stopni, 16 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Opolu, 15 stopni w Gdańsku i Krakowie, w Olsztynie i Kielcach 14 kresek, a najchłodniej teraz w Suwałkach, tam 13 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
7: Magazyn Rolling Stone gadał ostatnio z zespołem U2 i Bono opowiadał dziennikarzom, że planują trasę koncertową po stadionach. No i nawet rozpoczęli już próby, a Larry Millen Jr., czyli perkusista, który miał trochę problemów zdrowotnych ostatnio, gra stare piosenki po raz pierwszy od czasu operacji. My wrócimy w tej godzinie do czasów, gdy YouTube grali w pewnej kuli. Pamiętają Państwo? Takiej multimedialnej. O tym za moment w kultowych historiach. Zapraszam.

0: Like You, Edwin Collins w Esterok. Dobry znajomy chłopaków, o których będzie teraz mowa na antenie.
1: Kultowe historie w Esterok.
0: To 50-lecie, które świętowali niedawno, także tym wyjątkowym koncertem. Najpierw w szkole, a w tej, do której chodzili, a potem także na ulicy Grafton w centrum Dublina. Przypomniało mi to wszystko, jak ważnym zespołem dla mnie był zespół U2. Zespół, który od samego początku miał 4 członków, choć mówiło się o tym, że jest ich 5, bo 5 był Paul McGuinness, legendarny wieloletni menedżer, często nazywany właśnie 5 członkiem YouTube. Bo oni mieli taką zasadę od samego początku, że menedżer zarabiał równą stawkę. Wszyscy dzielili się tym, co zarabili, po 20%. Paul McGuinness swoje udziały sprzedał w 2013 roku, stwierdzając, że idzie na emeryturę, ale tam na tej emeryturze długo nie wytrzymał, bo teraz, zdaje się, jest jurorem w jakimś programie telewizyjnym, znowu zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez. No krótko mówiąc, jak ktoś się czymś zajmuje, to długo nie usiedzi na tak zwanym bezrobociu. Menedżerami teraz YouTube są Irving Azoff i Jeffrey Azoff, czyli ojciec i syn z bardzo dużej spółki menedżerskiej, która to spółka, i panowie Azoff mają w telefonach bardzo różnych znakomitych znajomych. Tak jak my patrzymy, nie wiem, ciocia Jola, wujek Krzysiek i tak dalej, tak oni w telefonach mają na przykład, nie wiem, człowieka, który nazywa się James Dolan. Gościu o tym właśnie nazwisku zbudował kilka lat temu wielką sferę. Kule w Las Vegas, czyli miejsce absolutne, niezwykłe, multimedialne. No i zastanawiał się James Dolan, jaką gwiazdę zaprosić na otwarcie tak niezwykłej, multimedialnej inwestycji. Panowie Dolan i Azoff się zgadali i 3 lata temu swoją rezydencję w sferze w kuli w Las Vegas rozpoczął zespół właśnie U2. Całe to wydarzenie promował specjalnie nagrany w Las Vegas singiel o tytule Atomic City.

0: Rocktoberfest 2026.
1: I już 10.34. W mediach społecznościowych jest tak, że generalnie wrzucamy tam zdjęcia lub filmiki takie, które mają pokazać, że nasze życie jest super udane, że wiecie, jest tylko i wyłącznie świetnie. I denerwujemy w ten sposób znajomych lub nieznajomych, którzy trafiają w jakimś tam sposób na wasze fotografie lub filmy. Taki wstęp zrobiłem, panie Jarosławie. Pewnie pan wie dlaczego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: A, nie słyszał pan może tego, bo mówię o tym, że niektórzy denerwują swoimi zdjęciami z wyjazdów. No i pan mnie też trochę zdenerwował ostatnio, przyznam szczerze.
2: Bardzo mi przykro z tego powodu, ale zachęcam.
1: Pan Jarosław to jest nasz słuchacz, który wysłał mi ostatnio zdjęcia z kraju, w którym chodzi się do góry nogami, czyli z Nowej Zelandii.
2: Tak, zgadza się. Byliśmy ekipą we wrześniu. 3 tygodnie, Nowa Zelandia, Australia.
1: 3 tygodnie, ojej, króciutko. Krótki urlop, przyznam.
2: Bo to dopiero wstęp.
1: To nie, stop, nie, wróć. Coś przerywa, nie słyszę. Chyba się rozłączyliśmy, niestety pan Jarosław już uciekł nam. Nie no, jak to wstęp? Co ty gadasz? Jeszcze jeden urlop
2: nie,
1: będzie?
2: Nie no, na razie mamy pobieżnie i w deszczowych aurach, a teraz wybieramy się, jak będzie słoneczko.
1: I jeszcze raz do Nowej Zelandii?
2: Do Nowej Zelandii powtórka, bo jeszcze mamy troszeczkę do zobaczenia i mamy do zobaczenia Australię.
1: Po co tak daleko?
2: Tylko było liźnięte.
1: Pojechałby pan do chałup albo, nie wiem, do Stegny na 3 tygodnie, też jest morze.
2: Nie stać mnie na polskie morze.
1: A, rozumiem. W tym kraju, tym dalekim kraju od Polski, w Nowej Zelandii, zrobił pan coś dziwnego, znaczy skoczył pan.
2: Skoczyłem na głowę, można powiedzieć. Skoczyłem na bungee. Było to niezamierzone, niechciane.
1: Przywiązali pana i po prostu zepchnęli, tak?
2: Przywiązali i popchnęli.
1: Okej. Ile pan za to zapłacili?
2: No niestety w drugą stronę.
1: Jak to w drugą stronę? Ja to bym za $1 000 000 ewentualnie skoczył.
2: No. Wolałem mieć przeżycie i pamiątkę.
1: O, takie pamiątki.
2: Super wakacji.
1: Ja nie rozumiem. Ale czy mogę pana nazwać wariatem?
2: Nie.
1: To cofam w takim razie.
2: Cała wycieczka była prezentem dla mnie na 50, bo przecież 7-6 to najlepszy rocznik.
1: No wiadomo, witam w klubie w takim razie, piąteczkę przywijam. Panie Jarosławie, to może o tej 50 sobie porozmawiamy, może też przy 50 na naszych urodzinach, które jeszcze 50 nie są, ale kiedyś na pewno będą.
2: Polecam się.
1: Dziękuję.
2: Czekam z uwielbieniem.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Pan Jarosław, ale już nie z Nowej Zelandii. Gdyby państwo chcieli też na nasze 22 urodziny, 22 października w Warszawie się pojawić, to zapraszam serdecznie rocktoberfest.skrok.pl, specjalna zakładka Proszę się zgłosić.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
4: Biegunka obsta to jak pies bardzo dużo biega.
5: Tak, właśnie o to chodzi. A właściciel za nim z mopem.
6: To jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca.
5: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
4: Nie no.
6: Co to za powiedzenie jest,
5: Wójtek? Nie znaliście tego?
6: W życiu.
5: A, widzicie.
6: Ale ty słyszałeś o tym kądziu?
5: W życiu, ja tam woda po ogórka.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3 tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam.
7: Michał Prokopowicz. Minął już ponad rok, od kiedy zespół Pearl Jam ogłosił, że z zespołu po 27 latach odchodzi jego wieloletni perkusista Matt Cameron. Od tamtego czasu grupa nie poruszała kwestii tego, kto będzie jej nowym bębniarzem. A wygląda na to, że wszystko stało się jasne w miniony weekend podczas pewnego festiwalu, gdzie Pearl Jam towarzyszył dotychczasowy perkusista Paula McCartneya, pan Ape. Więcej o nim przeczytacie na skrock.pl.
8: Skrock Radar.
9: Hi, this is Daniel.
10: And I'm Chad. We're from Nickelback.
11: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
12: Witajcie z tej strony Nerg.

są wydawni Toxicity w ST Rock. A teraz o jednej z najważniejszych płyt mojego życia, a na pewno jednej z tych najpiękniejszych nagranych w latach 90. The Verve to absolutna klasyka swojego gatunku. Chłopaki wpisali się w kanon Britpopu. No i rzeczywiście podczas swojej działalności stworzyli kilka, jak nie kilkanaście ponadczasowych hitów. Nie tylko znanych tym, które osobom, które wychowały się w latach 90., ale po prostu tym, którzy się rokiem specjalnie nawet nie interesują. Najwięcej dobrego zrobili w roku 97, choć tak naprawdę niewiele zabrakłoby płyty Urban Hymns, której mamy dziś 29. rocznicę. Wydanie byłaby inna. Bo ta płyta zaczęła się jako solowy projekt frontmana Richarda Ashcrofta, który w pewnym momencie stwierdził, że nie, jednak z chłopakami zrobi to lepiej. Tam taki ważny człowiek był kiedyś w zespole The Verve, Nick McCabe, z którym Ashcroft się nieustannie kłócił, ale w tym 97 roku jednak pogodził. Zakopał topór wojenny, bo uznał, że bez Nicka jego płyta, jego zespołu będzie po prostu gorsza. No i 29 lat temu ukazała się płyta Urban Hymns, z której fragment teraz, ten najsłynniejszy, a wieczorem po 21 w audycji To Był Dobry Rok, zagram sobie jeszcze dwa inne numery z tej naprawdę znakomitej płyty.

0: Piosenka, którą bardzo lubię słuchać latem. A kiedy już się zaczyna rok szkolny, to jakoś tak, nie wiem, słucham się jej gorzej. Nie wiem dlaczego, drodzy Państwo. A może dlatego, że bąbelki po prostu już wróciły i są w domu. 11 i raport Eski Rock. Teraz będą wiadomości, a potem będziemy sobie znowu opowiadać o muzyce i zagra na przykład Linkin Park.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Planował atak w szkole. Sprawę 13-latka bada kuratorium oświaty. Wypadek i wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niej poranka. Dziś dzień kawy.
2: SK Rock. Raport.
4: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kuratorium oświaty bada sprawę 13-latka, który planował atak w szkole w Książkach. Zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna. W placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane są rozmowy z uczniami, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: W szkole z uczniami rozmawiają psycholog, pedagog specjalny i inni specjaliści. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ich uspokoić i zapewnić im wsparcie.
6: Część uczniów, ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
5: Zaznacza Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
6: Trudno nawiązywał relacje, był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
5: W jego plecaku znaleźli

0: Agneta w mieszkaniu Tasek. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.
1: 13-latek przebywa w policyjnej izbie dziecka. Został przesłuchany. Przyznał, że chciał zaatakować bagnetem w szkole. Sąd ma dziś zdecydować, co dalej z chłopcem.
2: To jest raport.
1: Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tej nadzwyczajnej daniny miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
3: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
1: Mówił premier Donald Tusk. Decyzję o ewentualnym wecie prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Poważny wypadek i wielokilometrowy korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Między węzłami Kraków-Balice, Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Występują duże utrudnienia w ruchu. Korek ma około 10 kilometrów. A to nie jedyne miejsce na A4, gdzie napotkamy kłopoty. W Trzebownisku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Krakowa doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowane zostały prawy i awaryjny pas ruchu. Kierowcy mogą przejechać lewym pasem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Może być rozpuszczalna, mielona, czarna lub biała. Dziś Międzynarodowy Dzień Kawy. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej poranka.
4: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
5: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
6: Piję kawkę dla przyjemności.
7: Piję i nie wyobrażam sobie bez niej żyć. Jestem bardziej jakby produktywniejsza, kiedy ją piję.
8: Niespecjalnie z tą kawą jednak. Moim zdaniem kawa jest dobra na różnego rodzaju wyjścia z przyjaciółmi i wtedy naprawdę nie da się bez niej obyć, aczkolwiek tak na co dzień nie jest takim punktem obowiązkowym.
9: A ja nie kawoszem akurat jestem, czyli kawa to już mało espresso.
1: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żurowska. Warto dodać, że na świecie wypija się rocznie około 400 miliardów filiżanek kawy.
10: Wiesz, Ania, ja myślę sobie, że to święto powinno być połączone jeszcze z innym świętem.
1: A wiesz, jakim? Nie.
10: Dniem wiatra, bo czasem rano potrzeba wiadra kawy.
1: Tak.
11: Pogoda.
1: Dziś piękna, słoneczna pogoda z praktycznie bezchmurnym niebem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Najcieplej teraz w Opolu i we Wrocławiu, 20 stopni, 19 w Warszawie, 18 stopni w Poznaniu, Łodzi, Kielcach i Lublinie, a 17 kresek w Gdańsku i Bydgoszczy.
11: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
10: Pink Floyd to ja, mówił odchodząc z tego zespołu Roger Waters w roku 85. I co się okazało? Że, no to znaczy, teraz nie powiem, ale Państwo się dowiedzą w tej godzinie, jak to było z tym Pink Floyd to ja. 5 minut po 11, ostatnia godzina kultowych historii we wtorek. Zapraszam.

0: Dosłownie chwilę temu była rocznica wydania tej płyty, 25. Daty nie zapomnę nigdy, bo to była też data zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. POD i ich Youth of the Nation.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No teraz płyta starsza. Płyta, która powstawała 40 lat temu, po tym jak Waters oznajmił, już opuszcza Pink Floyd, twierdząc, że grupa straciła, jak on to ładnie mówił, siłę przebicia. No i dodając, Pink Floyd. To ja. Gilmour przyznawał po latach, że czuł, że to się wydarzy i był na ten moment przygotowany. I kiedy Watersa już nie było, razem z Masonem, Nickiem Masonem zaczęli nagrywać nowy album, oczywiście jako Pink Floyd, bo przecież uznali, że to jest ich zespół. No i tak powstała płyta z legendarną okładką. Pamiętacie? 800 łóżek szpitalnych na plaży w Devon. Dwa razy układane, bo pierwszy raz, kiedy układano je do zdjęcia, to też przerwał sesję i to trzeba było powtórzyć 2 tygodnie później. Niesamowita okładka. Dzisiaj by to wszystko się wydarzyło w komputerze, albo nawet po prostu prompt, by jakiś AI-owy wykombinował okładkę wtedy, te 40 lat temu. Trzeba było zrobić prawdziwe zdjęcie. A Momentary Lapse of Reason. Tak nazywa się ta płyta, która ukazywała się w roku 87. I kto myślał wtedy, te 39 lat temu, że grupa bez wieloletniego lidera nie da rady, no to musiał się mocno zdziwić. Widząc pod koniec września ten album Pink Floyd na miejscu pierwszym w zestawieniu najchętniej kupowanych albumów w Wielkiej Brytanii.

0: godzinę temu rozmawiałem z panem Jarkiem i zapraszałem go na Rocktoberfest, ale żeby zaprosić kogoś na nasze urodziny, nie muszę wcale do kogoś dzwonić. Na przykład teraz będę czytał. Pani Ania zgłosiła się przez nasz formularz i pisze, że jej codziennym rokowym przeżyciem jest jej 10-letnia córka, która jakiś czas temu słyszała w kuchni u cioci z Warszawy. Z Warszawy. Eske Rock i od tamtej pory zawsze wsiadamy do samochodu, zmienia stację właśnie na Eske Rock. Aniu, zapraszam serdecznie na nasze urodziny 22. Proszę się odezwać i przekazać nam dane związane z osobą, którą chcesz ze sobą zabrać 22 października do tej Warszawy. 11.33 zagra za moment dla państwa Hej. Cztery pory.
1: Autopromocja. Melina. Eske Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w Esce Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.
5: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
6: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Kell, What I Am w SC Rock. I znów przenosimy się w czasie. Równiuteńko 60 lat do 29 września roku 66, gdy zespół The Animals zorganizował przesłuchanie na nowego gitarzystę, a rzecz działa się w londyńskim klubie Birdland. W tak zwanym międzyczasie odbywały się rzeczy równie, jak nie ważniejsze nawet, od tego przesłuchania. Noel Redding, który tam się pojawił na przesłuchaniu, odbył sobie na przykład jam session ze świeżo poznanym, nowym, odkrytym gitarzystą, odkrytym przez członka The Animals Chasa Chandlera. Był nim Jimi Hendrix. Próba się chyba udała, bo po niej panowie udali się do pubu, no i tam Noel usłyszał od tego nieznanego jeszcze wtedy gitarzysty Jimiego Hendrixa wspólną grę. W jego przypadku na basie w jego zespole Jimi Hendrix Experience.

0: Orach. Nie wierz nigdy kobiecie. No kto to widział? Kto to słyszał? 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze dziś wieczorem do Państwa wpadnę i po 21 pojawi się w audycji To był dobry rok. Nadgonimy trochę zaległości. No i pojawi się m.in. Les Claypool, który ma dziś urodziny, o którym nie zdążyliśmy powiedzieć do godziny 12. Więc wieczorem Primus na pewno, a nawet może i dwa kawałki. Zapraszam serdecznie do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę. To w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął tragicznie w klasztorze w Jarosławiu.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam na raport. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Zaczynamy od wypadku w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar wiozący uczniów podstawówki wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
2: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
0: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Autokar jechało 30 uczniów z klas 4-5 z podstawówki w Adamowiźnie. Dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Dokładne przyczyny wypadku wyjaśnia policja.
3: To jest raport.
0: W Brzęsce na Podkarpaciu trwają główne uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zginął w ubiegły czwartek w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na pogrzeb do tej niewielkiej podkarpackiej miejscowości zjechały tłumy ludzi, którzy opłakują zmarłego kapłana. W Grzęsce jest również nasz reporter Tomasz Widak.
4: Jestem tutaj na miejscu przed kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Liturgii przewodniczy biskup Stanisław Jamrozek. Na miejsce przyjechali też inni księża, którzy znali osobiście księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan od 40 lat pełnił posługę duszpasterską. Przez ostatnie 16 lat był związany z jarosławskim opactwem i kościołem świętego Mikołaja biskupa. Dziś żegnają go tłumy wiernych. A jak wspominają go tutejsi mieszkańcy?
5: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców. Co poprzednio.

0: przyjmował z Ukrainy.
1: Był dobrym człowiekiem, jako ksiądz na pewno był też dobrym księdzem. No i trzeba wybaczać. Zło dobrym zwyciężano.
2: Ja tylko przypomnę, że ksiądz Zbojnowicz zginął w czwartek rano w wyniku ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu.
3: 31-letni Ihor M. zaatakował nożem jego oraz cztery inne osoby. Kapłan mimo udzielonej pomocy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Ruszył warmińsko-mazurski czek turystyczny. Pierwsza tura rozeszła się błyskawicznie, informuje Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
5: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10:14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
3: Czek turystyczny to forma dofinansowania do wypoczynku w 4 województwach, na Warmii, Mazurach, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie biorącym udział w akcji. W pierwszej turze generowania tylko na Warmii, Mazurach pula czeku wyniosła 1 427 000 zł.
6: SK Rock Biznes.
3: Premier Donald Tusk powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że liczy na podpis prezydenta pod pakietem ustaw towarzyszących budżetowi na 2027 rok, w tym zmianami w podatku PIT. Jak dodał, bardzo by chciał, aby decyzje prezydenta służyły ludziom. Turcja, Grecja i Bułgaria. Te kraje znalazły się w pierwszej trójce najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Nvidia zwiększyła program skupu własnych akcji o 150 miliardów dolarów, podaje CNBC. Łączna kwota zatwierdzona na ten cel wzrosła do 235 miliardów dolarów. Producent chipów chce zakończyć skup do końca roku fiskalnego 2028. Decyzję ogłosił w czasie rekordowych wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji.
6: Pogoda.
3: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Już prawie 5 minut po południu, we wtorek, 29 września 2026 roku. To co tam się, proszę Państwa, stało wczoraj na tym meczu piłki kopanej? Słyszałem, że nie za dobrze tym naszym poszło. A dobra, może nie komentujmy. Dziś Dzień Kawy, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Serca i Dzień Kuriera i Przewoźnika. Wszystkiego najlepszego. Do tego mamy jeszcze dzień hipochondryka, ale nawet jak pozdrowię, to powiedzą, że niezdrowo. Metallica i The Unforgiven na początek naszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: To Evanescence i Going Under. A teraz, proszę Państwa...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Komu, bo idę do domu. Mam podwójne zaproszenie na Rocktoberfest 2026 i właśnie mam zamiar komuś je wręczyć, a konkretnie Magdalenie, która napisała takie oto zgłoszenie, proszę Państwa. Razem z dwuletnią, jeszcze wnuczką, w marcu jechałyśmy samochodem i w SC Rock leciał kawałek AC/DC Highway to Hell i obie darłyśmy się do AC/DC, robiąc z palców rąk rogi i machając rękoma jak na koncercie. Potem jej mama, czyli moja córka, dała nam popalić, bo wnuczka powtórzyła to w żłobku. No i takie wychowanie to ja rozumiem. Tak trzeba, proszę Państwa, młodzież edukować. Magdaleno, pędzisz na Rocktoberfest razem z osobą towarzyszącą. Widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Gdybyście Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi rock'n'rollowymi przeżyciami, proszę bardzo, zapraszam na Messengera Eski Rock w formie głosówek albo na eskerock.pl. Tam można do nas napisać. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Kolejne podwójne zaproszenie pojawi się już po 13:00. A już teraz Slash i Miles Kennedy i Anastasia.
1: Rocktoberfest 2026.

0: już 28 listopada w klubie Stodoła będzie grał zespół T-Love. Gościnnie ma wystąpić razem z nimi niejaki John Porter. Zapowiada się to na całkiem ciekawą imprezę. Będą Państwo? Ja postaram się być. Przypominam, 28 dzień listopada tego roku w klubie Stodoła w Warszawie T-Love z nowym materiałem Alright. A już za chwileczkę Westerok Red Hot Chili Peppers.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Eskarok.
1: Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Rod Stewart po raz ostatni wystąpi przed polską publicznością. Wybitny muzyk właśnie ogłosił szczegóły pożegnalnego tournée The Final Encore. Będzie to finałowa okazja do posłuchania kultowych utworów. Wokalista nie zwalnia jednak muzycznego tempa, ponieważ jakiś czas temu wydał swój 33. album i oficjalnie sfinalizował rezydenturę w Las Vegas. Jego ostatni koncert w naszym kraju zaplanowano na 20 lipca przyszłego roku, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
6: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
7: This is Robert Trujillo from Metallica.
8: This is Bono here. Stay tuned.

Aż ten numer ma kopa. To Basket Case i grupa Green Day w Ostrok. A ja przypominam, że już 22 października bawimy się na 22 urodzinach Eski Rock. Rocktoberfest w warszawskiej progresji, dwa koncerty, cztery szmery, czyli cover band AC/DC i jako gwiazda wieczoru Happy Set. Żeby zdobyć zaproszenia na tę imprezę, trzeba się do nas zgłosić, bo nigdzie Państwo tych biletów nie kupią. Zgłaszamy się na eskarock.pl albo poprzez nagranie głosówki na Messengera Eski Rock. Trzeba nam opowiedzieć swoje najbardziej rock'n'rollowe wspomnienie mijającego roku. Już po 13 kolejne podwójne zaproszenie trafi do kogoś z Państwa, także proszę być czujnym, a teraz przed nami zespół, skoro mówimy o koncertach, który swoje koncerty na przeszły rok ma już wyprzedane. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, już teraz w Eski Rock.

0: Koleś wygląda jak laska. Dude looks like a lady. W Ester Rock to Aerosmith na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik, proszę Państwa, wybije 13, a to oznacza najświeższy raport. Po raporcie wracamy do muzyki. Tym razem przygotowałem dla Państwa coś od zespołu Kult.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.
4: Rząd przyjął projekt ustawy, który m.in. podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia na Słowacji, od tego zaczynamy raport o 13. Uczeń zaatakował nożem koleżankę oraz dwie nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków, to na północy kraju. Jedna z kobiet zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowanie naszych dzieci w szkołach. Wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Na miejscu pracują służby. Trwa wyjaśnienie szczegółów i motywów tego ataku.
5: To jest raport.
4: Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona podatników. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% PIT. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy.
6: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
4: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność, sięgną niemal 200 miliardów złotych.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Jeszcze niebezpieczna wspinaczka, która zakończyła się akcją strażaków. Dwóch młodych mężczyzn utknęło na kominie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. 17 i 20-latek byli na wysokości około 15 metrów. Ratownicy bezpiecznie sprowadzili ich na ziemię.
7: Na szczęście nie wymagali oni udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej. Tutaj oczywiście warto powiedzieć, że wchodzenie do takich obiektów

0: powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia. Przypomnę, że teren ten jest chroniony, jest ogrodzony i na takie obiekty nie wolno wchodzić.
1: Mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. W akcji brały udział 2 zastępy ratowników.
2: Moje miasto takie piękne, jakich mamy zdolnych parkurzystów.
3: Pogoda.
1: 3 lata mieszkałem i pracowałem w Łodzi i do głowy mi nie przyszło, żeby się na komin wdrapywać.
2: A dużo kominów jest, jest czy wybierać.
1: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno, na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: A jak już Państwo wpadną na taki pomysł, do czego nie zachęcamy, bo to naprawdę nie jest najmądrzejsze rozwiązanie, to proszę pamiętać powiedzenie klasyka. Im wyżej wleziesz, z tym większym hukiem zlecisz. 4 minuty po 13, to jest Teska Rok we wtorek, 29 września 2026 roku. A ja dałem Państwu słowo przed serwisem, że zagram coś od grupy Kult. No to proszę bardzo. Arachia teraz ode mnie. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Guns N' Roses, Don't Cry w S-Rock. No chyba, że to będą łzy szczęścia, gdyż, proszę Państwa, mi łezka pociekła. Oj, pociekła i pocieknie pewnie wielu z Państwa, kiedy usłyszą Państwo to, co mam teraz do powiedzenia. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w dniach 10-12 czerwca 2027 roku ma się odbyć w Gdańsku Mystic Festival. No i właśnie gruchnęło pewne ogłoszenie. Znamy pierwszego headlinera tego festiwalu. Czy Państwo siedzą? Jeśli nie, to proszę usiąść, bo ogłoszenie jest naprawdę srogie. Gdyż na tym festiwalu, proszę Państwa, jako headliner wystąpi zespół, na który wielu z nas, na występ, którego z nas, wielu z nas czekało latami. Słyszeli Państwo o takim zespole Faith No More? No to właśnie ten zespół zagra na Mysticu. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam ciary i nie mogę się doczekać. Takie małe, a nawet bardzo duże zwycięstwo nasze, Polski, że Faith No More po powrocie na scenę wróci również do nas. A small victory. Faith No More w S-Rock.

0: Moja i twoja nadzieja. To grupa Hej w Esterok. Ktoś z państwa ma nadzieję na pewno na to, żeby wybrać się na imprezę razem z nami?
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to ja już te nadzieje spełniam. Właśnie. Jednym ze sposobów na opowiadanie nam o swoich, proszę państwa, najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach jest nagrywanie nam głosówek na Messengerze Eski Rock. Taką głosówkę nagrała Ania.
2: Jestem właśnie na spacerze z moimi trzema pięknymi posokowcami. Ja po prostu muszę wygrać u was te bilety, bo to dzięki waszej muzyce są ze mną te trzy cuda, Figa, Mega i Daga. Za każdym razem, gdy jechałam z mężem adoptować posokowca, w sercach grało wasze radio Eska Rock. To one towarzyszą nam we wszystkich wyjazdach. Znają brzmienia Perfektu, Metaliki, Farbenlehre, AC/DC czy T-Love. Może dzięki temu wyjazdowi uda się adoptować kolejnego posokowca w potrzebie. Pozdrawiam z trasy!
0: Pozdrawiamy Cię, Aniu, bardzo gorąco. I wszystkie trzy posokowce, czyli Igę, Megę i Dagę, o ile dobrze zapamiętałem. No proszę bardzo, już dzisiaj było zaproszenie za dobre wychowywanie młodzieży, to teraz za dobre wychowywanie psów. Kolejne podwójne zaproszenie wędruje do Ciebie. Gratulacje, no i widzimy się na Rocktoberfeście. No jak będzie trzeba, to może jednak mimo wszystko piesków nie wpuszczajmy, bo będzie dla nich nieco za głośno. Ale mogą z Wami przyjechać do Warszawy. Czemu nie? No dobrze, proszę Państwa, za chwileczkę w Esterok Róże Europy, a kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest pojawi się po 14. Proszę ze mną być.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina Esterok.
3: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To by hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciu linii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina.
6: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

Ej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Róże Europy i Jedwab w Esterok. Kawałek, którego miało tak naprawdę nie być, bo podczas prac nad czwartym albumem zespołu Róże Europy doszło do niewielkiego wypadku w studiu nagrań i przez przypadek zostały skasowane kompozycje, które zostały już zarejestrowane na potrzeby tego albumu. Piotr Klatt postanowił zatem nagrać inne piosenki, bo stwierdził, że widocznie tak miało być. Jedną z tych innych piosenek był właśnie Jedwab. Do tego wszystkiego jeszcze wisienką na torcie było pojawienie się Edyty Bartosiewicz, która te kobiece wokale dograła i nadała temu numerowi niepowtarzalnego klimatu. Róże Europy, Jedwab, to za nami, a przed nami Foo Fighters i Learn to Fly.

0: Za 26 proszę koniecznie zostać ze Skąrok.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ania, coś ci dolega?
4: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
3: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
4: Dolega mi każdego dnia. No przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
5: A to wszyscy to mamy.
6: No i sprawcą tejże awarii prądu okazała się wiewiórka. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasilanie.
5: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi, zajadę te orzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
7: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
10: W Grzęsce na Podkarpaciu został dziś pochowany ksiądz Stanisław Zbojnowicz, kapłan archidiecezji przemyskiej, zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Polskie starania na razie przepadły w TSUE. Unijny Trybunał odrzucił wniosek Warszawy o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Mercosur.
11: SK Rock. Raport.
10: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Tłumy żegnały ofiarę nożownika z opactwa w Jarosławiu. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. Mieszkańcy rodzinnej miejscowości duchownego wspominają go jako życzliwego i otwartego człowieka.
12: Bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców, bo przyjmował z Ukrainy.
13: Jestem z rodziny.
14: Jak pani myśli, będzie trudno wybaczyć oprawcy po tym, co zrobił? Ten drugi ksiądz o to zaapelował.
13: No ciężko o tym mówić. To, co jest, co się stało, to nie powinno się stać, więc nie wiem. Wybaczenie zawsze jest możliwe. Tak jak ksiądz powiedział, że po prostu trzeba i modlić się za, tak samo za oprawców.
15: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
16: Trzeba się przejść modlić, bo to teraz tylko modlitwa już.
10: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik, obywatel Ukrainy, jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i też przedstawienie mu zarzutów.
11: To jest raport.
10: 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mężczyzna był osobą poszukiwaną. Mundurowym udało się ustalić, że przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Policja przewidywała, że 40-latek może być uzbrojony, dlatego do akcji zostali wysłani antyterroryści. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i amunicję oraz kilka rodzajów narkotyków.
17: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
10: Mówi nam Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe pół roku za inne przestępstwa.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione jako pamiątka z gór. Tatrzański Park Narodowy co roku musi wymienić sporą część drogowskazów, mówi nam Tomasz Zając z TPN.
18: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem. No i robią się dziury. Część tych turystów robi dziwne podpisy. Mamy wlepki, które zasłaniają napisy.
19: Też zauważyliśmy taki negatywny trend zbierania tych kierunkowskazu, robienia sobie z tego pamiątki.
20: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery, to leczy.
21: Żeby tak wystraszyć trochę.
20: A wystarczy, oczywiście. Nawet niedźwiedzie by lepiej. się czuły.
19: Brak takiego

0: kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne.
1: Dodaje Jakub Bryniarski z TPN-u. Rocznie park wymienia około 100 drogowskazów. Akcja wymiana odbywa się głównie na wiosnę, po sezonie zimowym lub na bieżąco w sytuacji np. kradzieży znaku.
2: SK Rock Biznes.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, który m.in. podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli TSUE, odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem Mercosur. Od 1 października rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą wnioskować o pożyczkę do 25 milionów złotych i dotacje do 20 na inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich, poinformował resort rolnictwa. Nabór jest częścią programu Energia dla Wsi. PKP Intercity rozpisało właśnie przetarg na wykonanie naprawy poziomu P5, czyli naprawy głównej, dla wszystkich 20 pociągów Pendolino należących do tego przewoźnika. Firma chce m.in. odświeżyć tapicerki w obu klasach pociągu oraz odnowić zewnętrzną malaturę. Pojazdy mają zostać naprawione do 2031 roku.
2: Pogoda.
1: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 gdzieś na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: A z innej beczki, panie Michale, pan to dzisiaj imienin? Przypadkiem nie ma?
5: Wow, przypomniałeś mnie.
4: A, no właśnie, to dlatego nie ma cukierków.
5: Dobra,
4: gdzie są cukierki?
5: 5 stów i będziemy kwita.
4: Gdzie są cukierki?
5: Tam cukierki, 5 stów, dawaj.
4: Panie Michale, wszystkiego najlepszego za tym.
5: Dzięki.
4: I wszystkim Michałom wszystkiego najlepszego, bo dziś Michała w kalendarzu, bo to 29 września. To zróbmy sobie teraz taką troszeczkę, taki koncert życzeń. O, do życzeń w upominku muzycznym. Enjoy the silence. I Depeche Mode. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: tutaj o otwieraniu drzwi śpiewa Metallica. Nasze drzwi otworzą się dla Państwa już 22 października w ramach pewnej imprezy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I ja teraz mam podwójne zaproszenie na tę właśnie imprezę dla kogoś, kto zgłosił się przez skrock.pl, a tym kimś jest Gniewomir, czyli Gniewko, witaj.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Gniewomirze, proszę bardzo, opowiadaj nam swoją rock'n'rollową historię, bo ona jest naprawdę dobra, szczególnie w kontekście dzisiejszych pozostałych historii.
2: No tak, tak. No powiem tak, no 2 tygodnie temu byliśmy na 18 chrześniańskim mojej żony, no i jak wleciał System of a Down na głośniczki, to razem z córką zaczęliśmy ostro tańczyć. Córka 8 lat, zaczęliśmy trzęść głowami, tańczyć pogo i młodzież patrzyła się na nas ze zdziwieniem. No i potem tydzień czasu L4, no bo niestety wiek już ma swoje, Gniewomir ma swoje lata, także... Tak, ale co tam?
0: Poczekaj, to ja tylko jeszcze dodam jedno zdanie z twojego zgłoszenia. Do dziś mnie w plecach łupie.
2: Tak, dokładnie.
0: Łupie, no to dobrze, to jak łupie, znaczy, że żyjesz.
2: Dokładnie, trzeba dołożyć jeszcze, że tak powiem. Najlepsze na kata, powietrze z materaca.
0: Także. Dokładnie, także słuchaj, kuruj się, przygotowuj. Podobno wzmocnienie mięśni pleców pomaga. Masz czas do 22 października, żeby się przygotować na to, że znowu będziesz brał L4 po imprezie.
2: No pięknie, pięknie, najlepsze co może być.
0: Poza tym, Gniewko, szapoba za odpowiednie wychowywanie młodzieży. Dziś
2: dokładnie.
0: Ten Rocktoberfestowy festiwal rozdawnictwa skupił się na wychowywaniu tych młodszych pokoleń. Gniewko, ogromne dzięki.
2: Róbcie tak samo.
0: Dokładnie. Ogromne dzięki. Pozdrawiam cię bardzo gorąco.
2: Dzięki,
0: widzimy się 22. Pozdro.
2: Do zobaczenia. Hej.
0: Do zobaczenia. A kolejne zaproszenia pojawią się w Esterok dla Państwa jeszcze dzisiaj, także koniecznie proszę wchodzić na skrock.pl i opowiadać nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych historiach, tudzież nagrywać nam głosówki na Messengera Skrock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz zagramy sobie gwiazdę zeszłorocznej edycji. Pijama Porno i ezoteryczny Poznań w Esterok.

0: Call me, zadzwoń do mnie, to Blondie w Ester Rock. To my dzwonimy do Państwa, jeśli chcą Państwo, żebyśmy zadzwonili, to proszę wchodzić na Ester Rock.
1: Ester Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Eska Rock. Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wielkimi krokami nadchodzi film dokumentalny o szwedzkiej formacji Europe, która przeszła do historii za sprawą kultowego utworu The Final Countdown. Wokalista Joey Tempest zdradził, czego możemy spodziewać się po tej produkcji. Jak mówi, mamy świetne materiały archiwalne. Nasz pierwszy menadżer w latach 80. chodził z wielką kamerą filmową. A więcej o tym filmie przeczytacie na eskarock.pl.
1: Eskarock. Radar.

Chad Kroeger z Nickelback i Josie Scott z takiego zespołu Sliva. Wspólnie nagrali ten kawałek do Spidermana. Hero, Westerok za nami, bardzo dobry numer. Za chwilkę kolejny świetny numer, ale zanim ten numer nastąpi, to ja tylko szybciutko przypomnę www.skrock.pl. Tam mogą się Państwo zgłaszać, jeśli chcą Państwo wziąć udział razem z nami w celebracji naszych 22 urodzin w warszawskiej progresji, te już 22 października tego roku. Rocktoberfest, taka zakładka znajduje się na skrock.pl. Tam należy kliknąć i opisać nam swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie mijającego roku. Można też zrobić to w formie głosówki na Messengerze Eski Rock. Czekamy na Państwa zgłoszenia po 15. Michał Cieślik będzie miał dla Państwa kolejne zaproszenia, podwójne, na Rocktoberfest 2026. A już teraz, tak jak obiecałem, bardzo dobry numer przed nami, bo to Muse i Starlight.

Radiohead i Creep. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze eskarokowe spotkanie. Już za momencik wybije 15, po 15 przywita Państwa Michał Cieślik. My natomiast

0: Dobry, tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był Dobry Rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
0: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Autopromocja, reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Jest Eskarok.
5: Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. W raporcie też kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami.
6: Eskarok. Raport.
5: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Kluczowe mają być zmiany podatkowe. Dotyczą około 3,5 miliona Polek i Polaków. Przyniosą im oszczędności sięgające 3600 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu 12% PIT. Wprowadzona ma zostać także nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy.
7: Wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc. Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
5: Zaznacza premier Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych.
6: To jest raport.
5: Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
5: Będzie restrukturyzacja, ale będą też zwolnienia. Mowa tutaj o Sanockim Szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów u kilku wierzycieli, w tym ZUS-ie i dwóch dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła już plan naprawczy.
9: Jest potrzebna głęboka restrukturyzacja. Niemniej jednak bardzo ważnym aspektem jest to, że nie zakłada on likwidacji żadnego z oddziałów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, aby restrukturyzować, będą potrzebne zwolnienia.
5: Powiedział nam starosta Sanocki Robert Pieszczoch i jak dodaje, wszyscy wierzyciele naraz zażądali spłaty swoich zobowiązań.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Widzisz jelenie walczące ze sobą? Nie podchodź do nich, nie rozdzielaj, nie rozmawiaj, nie próbuj interweniować, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Gody jeleni coraz częściej można zaobserwować w Zakopanem na ulicach miasta. To walki tych osobników, które urodziły się i żyją w mieście. Czasami te starcia wyglądają bardzo brutalnie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Nie zbliżamy się, nie podchodzimy, jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać, natomiast na pewno nie staramy się gdzieś tam interweniować, podchodzić. To może być dla nas bardzo niebezpieczne. To jest ich element przetrwania, to są gody. Tutaj wygra lepszy. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
5: Te same zasady o niezbliżaniu się dotyczą także sytuacji w Tatrach. Tam jednak zwierzęta mają dużo większą przestrzeń, z dala od oczu turystów, by rozwiązywać miłosne porachunki.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Pogoda.
1: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury, padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Michał, czy ty jesteś tym dzisiejszym Michałem?
5: Jestem tak jak i ty.
4: Dokładnie tak, czyli co, poświętujemy sobie dzisiaj popołudnie.
5: Były cukierki i coś jeszcze, ale o tym nie możemy powiedzieć.
4: No dobrze, to dwa Michały z Państwem do godziny 18 tutaj będą, dwa dzisiejsze Michały. Tak w razie czego, nie to żebym cokolwiek sugerował, ale do godziny 18 kolumna nie Zygmunta, Michał Cieślik z tej strony, Michał Poklękowski po tamtej. Michał wróci do nas za niecałe pół godziny.

Love Hurts i Nazareth w SC Rock. 10 minut po 15 we wtorkowe popołudnie, 29 września w kalendarzu. W tak zwanym międzyczasie, jak pewnie już Państwo wiedzą, rozpoczęliśmy Rocktoberfest 2026, czyli świętowanie 22 urodzin Eski Rock, którego kulminacją będzie to, co wydarzy się w warszawskiej Progresji 22 października. Urodzinowy koncert, w ramach którego wystąpi m.in. zespół Happy Set, do tego jeszcze grupa Cztery Szmery, którą pewnie Państwo kojarzą z poprzedniego Rocktoberfestu, też wpadną do nas i też z okazji naszych urodzin dla nas zagrają. No i liczymy rzecz jasna na Państwa obecność. Trzeba zajrzeć najpierw na skrock.pl, jeżeli ktoś chciałby się bawić z nami na tych urodzinach w Progresji. No i trzeba tam opisać swoje rockowe przeżycie z ostatniego roku. Pełna dowolność, co Państwu tam ślina na język przyniesie. Liczymy na kreatywność, no i oczywiście te najciekawsze wypowiedzi będziemy nagradzać zaproszeniami na nasze urodziny. Jak powiedziałem, 22 października w warszawskiej Progresji ta impreza się odbędzie. A gdyby ktoś stwierdził, że łatwiej mu bądź jej wysłać głosówkę w tej sprawie, no to też te aplikacje będziemy honorować. Także tutaj mamy pełną dowolność, także jeszcze w tej godzinie na pewno nagrodzę kogoś kolejnym zaproszeniem na nasze urodziny. To już Inhaler, Westrogi Night Call.

0: nie wiem, czy na tej fali nostalgii za latami 90., ale wracają. Jak podkreślają, nie po to, by odcinać kupony od własnej legendy. Wracają z nowym składem, no i kostkiem Joriadisem, czyli człowiekiem, który jest sprawcą tego zamieszania. Weszli do studia, nagrywają nowe kawałki, na 9 listopada nawet pojawią się w warszawskiej stodole, więc warto będzie ich sprawdzić w tej nowej odsłonie. Human, oczywiście o nich mowa, polski wielki hit z 93. Już za nami w ST Rock. 19 po trzeciej, chwila przerwy, po niej Queen na naszej antenie.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: To był Myślowidz z twarzą Marilyn Monroe. A my zbliżamy się do godziny 15.30, to znaczy, że za chwilę raport Westerok. Po Michała tutaj już mamy w studiu. Kawa, kawusia, jakaś wjechała? No to z rana chyba, tak?
1: Nie powiem, co wjechało, dobra? To po 22.
0: Okej, dobra, to na poza anteniu mi o tym opowiesz. Dobra, pora na raport.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami przed sądem w Olsztynie zaczął się proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Na ławie oskarżonych siedzi 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR-u. Atak hakerski na bazę Pentagonu. Wyciekły dane blisko 3 milionów osób, w tym ich numery ubezpieczenia społecznego. Podała agencja ABC News. Równolegle ujawniono wyciek danych z portalu rekrutacyjnego FBI.
2: To jest raport.
1: Rekin w Korei Południowej stał się niecodzienną atrakcją turystyczną. Około 3,5-metrowy potwór, konkretnie żarłacz miedziany, utknął w kanale w Busan, ściągając ponad 600 tysięcy gapiów. Służby próbują bezpiecznie skierować zwierzę z powrotem do morza. Nowa atrakcja zdobyła już uznanie władz miasta i zyskała nawet honorowy tytuł Sha-fluencer, połączenie angielskich słów shark i influencer.
2: SK Rock Sport.
1: Czas na koszykarski rewanż w Sopocie. Już w ten weekend Trefl rozpocznie domową część sezonu, a jego pierwszym rywalem będą Dziki Warszawa. To właśnie ekipa ze stolicy zatrzymała Sopocian w ćwierćfinale poprzednich rozgrywek, więc żółto-czarni mają rachunki do wyrównania.
3: Myślimy trochę w kontekście rewanżu za ten ostatni ćwierćfinał, no ale trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno w Dzikach, jak i u nas są to zupełnie nowe składy. Część zawodników będzie to pamiętało, będzie chciało, mam nadzieję, szczególnie u nas się zrewanżować za te mecze, ale to są nowe drużyny, no i mamy nadzieję, że w piątek w hali stulecia zobaczymy bardzo dobry mecz zakończony zwycięstwem żółto-czarnych.
1: Mówi Karol Żebrowski, rzecznik sopockiej drużyny. Dziki Warszawa to bez wątpienia jeden z najbardziej niewygodnych rywali w całej polskiej lidze koszykówki.
3: Dziki Warszawa mają już za sobą 5 oficjalnych meczów, ponieważ brały udział w eliminacjach do koszykarskiej Ligi Mistrzów. Na pewno widzieliśmy, że to jest drużyna z olbrzymim potencjałem ofensywnym, być może nawet największym w lidze. Mają świetnych strzelców, dlatego kluczem do tego, aby ich pokonać, jest dyscyplina w defensywie, w obronie.
1: A po spotkaniu z Dzikami na Sopocian czekają derby Trójmiasta. Mecz z Gdyńską Arką już 11 października.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy nasze 22. urodziny. Kulminacją, jak wspominałem już tego świętowania, jest nasza urodzinowa impreza w Progresji. To będzie 22 dzień października. Sebastian, po drugiej stronie, cześć, witaj.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Cześć Sebastian, zajrzałeś niedawno na skrok.pl i opisałeś swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy. Sebastian, to ja może zacznę, tutaj zacytuję to, co napisałeś na skrok.pl, a potem ty rozwiniesz temat, dobra? W krótkich żołnierskich słowach.
2: Okej, no nie ma problemu.
1: Sebastian pisze tak, hej, najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie z ostatniego roku. To mój ślub! No to wielkie gratulacje z tego powodu. Czyli co? Skoro to było najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie, to teraz dalej czeka cię taka rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, ktoś powie.
2: No, zdecydowanie.
1: No dobra, to chwal się, jakiś miesiąc miodowy, czy tam podróż poślubna już były?
2: Szczerze mówiąc, ten ślub był na takiej szybkości robiony, że najpierw zaplanowaliśmy wakacje, potem postanowiliśmy wziąć ślub, więc teoretycznie to się nie liczyło jako ten miesiąc miodowy. Proszę. I dopiero to jest w planach.
1: Ach, proszę bardzo, jacy wy spontaniczni jesteście. No i takie postawy lubimy i doceniamy. Ale jak piszesz dalej, żeby było jasne, niczego nie żałuję.
2: No wiadomo, niczego nie żałuję.
1: No dobra, to jak się domyślam...
2: Małżonka też niczego nie żałuje.
1: Słuchaj, to taka mała poprawka, żeby nie powiedzieć poprawiny, proponuję 22 października, to przy okazji poświętujemy razem.
2: No i super.
1: No i świetnie. To dwa zaproszenia dla ciebie i jak się domyślam, małżonki świeżo upieczonej lecą. Dokąd oczywiście. Jeszcze w ogóle?
2: Słucham?
1: Dokąd jeszcze w ogóle lecą te zaproszenia?
2: No, do mnie i do żony, no, do Warszawy.
1: Do Warszawy, a czyli daleko nie będziecie mieli. To wszystko w Progresji 22 października. Sebastian, bądźcie na miejscu i na czas, bo bez was nie zaczynamy świętowania. O.
2: Dobra, na pewno będziemy. Dzięki za zaproszenie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. 22 minuty do 16 pozostają. Przypominam, że aby dać sobie szansę na te zaproszenia, trzeba opisać swoje rokowe doświadczenie ostatniego roku. A robią to państwo na skrok.pl.

0: To jest Depeche Mode i Free Love w Esterog. No to wiemy już, że pan Sebastian z żoną dołącza do listy gości na naszych 22 urodzinach. Urodzinowa impreza, przypomnę, 22 października, jak ładnie się składa, w warszawskiej Progresji. Zresztą tak jak w latach poprzednich, będzie zespół Happy Set, będą cztery szmery, DJ Hirek Wrona podrzuci jakieś fajne klimaty, żeby troszkę popląsać sobie, także naprawdę będzie się działo i warto się tam pojawić. Impreza rozpoczyna się o 20, ale my państwa już zaczniemy wpuszczać od godziny 19, wtedy też otworzą się drzwi klubu Progresja. No to kto dołącza do pana Sebastiana i jego żony? Zapraszam bardzo gorąco na skrok.pl. Opisują państwo swoje rokowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy. Ewentualnie można głosówką, jakby komuś było łatwiej, także czekam na naszym eskarokowym messengerze, tam do państwa dyspozycji, nie tylko w roktoberfestowych sprawach. Także proszę się absolutnie nie krępować.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubi.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

Pani Ania pisze na naszym messengerze, że powtarza już teksty utworów Happy Set, bo zamierza zdzierać gardło śpiewając z Kubą Kawalcem. Na naszych urodzinach 22 października zaiste życie nasze jak lot kamieniem. To zdjęcie gdzieś my uciapani morwami. Mam nadzieję, że te wersy już doskonale pani Ania zna i powtórzyła. To był Milowy Las oczywiście, no i zespół Happy Set, który będzie grał dla nas i dla naszych gości na 22 urodzinach Eski Rock warszawskiej progresji już za niecały miesiąc. Za 6 minut

0: Midnight Oil, Beto Burning Westerok. A my zbliżamy się do 16, czyli do pory kolejnego raportu Westerok. Najnowszą wiadomość już za chwilę przedstawi Michał Poklękowski.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś.
3: Gdziekolwiek jesteś.
2: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce,

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Za chwilę szczegóły. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania wykonać.
2: Eski Rock. Raport.
1: 16 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, który planował atak w szkole. Od tego zaczynamy raport. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W placaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Tę sprawę śledzi nasza reporterka Marta Łazarska. Marto, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
3: Jeszcze wczoraj wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec 13-latka. Do tego momentu przebywał w policyjnej izbie dziecka. Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
1: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole, mundurowi z Wąbrzeźnia dostali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów.
2: To jest raport.
1: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu jasno pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej aktualnie unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych Polek i Polaków. Ze szczegółami Krzysztof Powecki.
4: Zmienia się podejście do picia. Coraz więcej osób jest świadomych szkodliwości alkoholu, a spotkanie ze znajomymi czy impreza coraz rzadziej oznaczają konieczność sięgnięcia po kieliszek. Analitycy wskazują, że osoby z generacji Z piją nawet o 87% mniej niż starsi Polacy. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, stoją za tym różnice pokoleniowe.
5: Te osoby, które pamiętają czasy, w których picie alkoholu było ogólnie przyzwolone, mogą jeszcze bronić tamtych postaw.
4: Z danych Eurostatu wynika, że codziennie alkohol pije zaledwie 0,5% Polaków. Raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych, a 35% deklaruje całkowitą abstynencję. Pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej, tuż za Litwą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Tam znajdziemy wszystkie sprawdzone informacje dotyczące chorób serca. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania pod kątem chorób serca wykonać. Serwis kardiologia.gov.pl ma być publicznym źródłem sprawdzonych informacji o zdrowiu sercowo-naczyniowym, profilaktyce i też chorobach układu krążenia. Portal wystartował w Światowym Dniu Serca i ma być systematycznie rozbudowywany.
6: Portal kardiologia.gov.pl to przede wszystkim dostępne, wiarygodne źródło informacji dla osób chcących przede wszystkim podjąć profilaktykę szeroko pojętą, czyli zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać.
1: Mówi Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Materiały przygotowywane i weryfikowane są w oparciu o wiedzę ekspertów. Twórcy portalu chcą podpowiadać także, jakie badania warto wykonać i na jakie sygnały ze strony organizmu zwracać uwagę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie, to na południu kraju. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Pogoda w kratkę, padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18.

0: stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: No to chluśniem bałośniem, jak mawiał klasyk. O kawie mówię, bo nie wspominaliśmy przecież jeszcze o tym. A od rana przecież święto kawy, czyli dla wielu osób dzień jak co dzień. No to jak, czarna, biała, speciality, czy jakaś taka zalewajka, co państwo preferują? Możecie dać znać w głosówkach na Messengerze. Jest 5 minut po 16. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i polecam się w drugiej odsłonie naszego wtorkowego spotkania. The Clash na początek.

0: POD Alive w Esterog. No dobra, jestem po trzech espresso dzisiaj. No i rzeczywiście czuję się alive. A jak sytuacja wygląda u pana Patryka?
1: Kawa, proszę pana. Mm-hmm. W kawie to mało wody, dużo kawy. Podwójne espresso, potrójne espresso. Dużo kawy, mało wody, ale nie dużo ilościowo, tylko duża zawartość kawy w kawie. To robi dobrą kawę. Mocną. Gorzką.
0: I czarną jak moja dusza. Tego akurat Patryk nie dodał, ale to ja już dopowiadam. No dobrze, w sprawie kawy czekam na głosówki, także państwo się absolutnie nie krępują. No to za chwilę Kazik nam zaśpiewa, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Proszę bardzo, lata lecą, a w polskiej piłce jakby nic się nie zmieniło. 12 po czwartej to będą plamy na słońcu. Kazik na żywo przed nami.

0: Healing in the Name of Rage Against the Machine w Esterog. Jak mawiają, rage z rana, wiadomo, ale po południu też się sprawdzają. Pani Paulino, to co z tą kawą?
1: Ja codziennie rano sobie to powtarzam, że co by się nie działo, to będzie piękny dzień, ale najpierw kawa.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

like 10,000.

0: To była Alanis Morissette i Ironic w Esterok. Zbliżamy się do 16.30, to pora raportu. Skrót najważniejszej informacji za chwilę przedstawi Michał, do tego jeszcze raport sportowy.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Subierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Zdrowit S.A. potwierdziła cyberatak na swoje systemy informatyczne. Ktoś uzyskał do nich nieuprawniony dostęp i zaszyfrował część zasobów. Spółka zapewnia, że incydent nie objął oprogramowania używanego przez apteki Zdrowit. Była wiceprezydent Warszawy, zdymisjonowana w wyniku afery w Szpitalu Południowym na Ursynowie, znalazła pracę w rządowym instytucie. Aldona Machnowska-Góra będzie zastępczynią dyrektora Narodowego Centrum Kultury.
3: To jest raport.
4: Maleje popularność tradycyjnego, patriarchalnego modelu rodziny, w którym mężczyzna pracuje zawodowo, a kobieta zajmuje się domem. 13 lat temu za takim rozwiązaniem opowiadało się 23% Polek i Polaków, obecnie tylko 7. Tak wynika z danych CBOS-u.
3: SK Rock Sport.
4: Piłkarska reprezentacja bez wygranej w Lidze Narodów ze Szwecją biało-czerwoni przegrali 1-3. Podopieczni Jana Urbana zaliczyli lepsze momenty, ale chwilami byli po prostu bezradni i bezradni. Na tym poprzestańmy. Selekcjoner pytany, czy wobec słabszych występów myśli o rezygnacji, odpowiada.
5: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
4: A już w piątek kolejny mecz, tym razem z Rumunią, a podczas tego zgrupowania Polacy zagrają jeszcze na wyjeździe rewanż z Bośnią i Hercegowiną, a w innych meczach Ligi Narodów, ale w najwyższej dywizji Francja 1-0 wygrała z Belgią. Po wcześniejszej porażce właśnie z Belgami obudzili się Włosi, którzy 4-1 rozgromili Turcję.
0: Czyli Włosi bardziej sobie poradzili. Nie byli tacy bez rady. Tak? Michał, zostanie się przez chwilę, bo głosóweczkę mamy od pani Moniki.
6: Cześć. Kochane Michały i ty, Michale, i pan Poklękowski, który macie chyba najfajniejsze głosy radiowe oprócz Jarka. Wszystkiego najlepszego imieninowo. Przede wszystkim dużo zdrówka.
0: Przyda się.
4: Jak najbardziej.
0: Dziękujemy. Dziękuję. No i co pan na to?
4: A to nie zostało opłacone. To jest absolutnie spontaniczne nagranie.
0: Nie. Tak, ja myślałem, że to takie, wiesz, bezinteresowne zupełnie. A tu jeszcze ciąg dalszy.
6: Druga sprawa. Chciałabym prosić o zaproszenia na Rocktoberfest.
0: Ale zobaczcie. Dobrze, zastanowimy się. Da się coś z tym zrobić. Ale zobacz, jaka Estyna.
4: Ja bym pani dał.
0: Pan Poklękowski. No i pan Poklękowski powróci tutaj za niecałe pół godziny z kolejnym raportem. Ale że ten Jaro? Ja nie wiem w ogóle, co chodzi z tym Jarem. No dobrze.
4: Jaro opłacił.
0: Jaro to dzisiaj po 21 będzie.

0: Ej, no chłopaki, to wcale nie było coś za coś, tylko chciałam dwie sprawy za jednym zamachem załatwić, a to naprawdę było bezinteresowne i nie było ustawiane. Po prostu macie imieniny, należą wam się najlepsze życzenia. Cały czas to podtrzymuję.
1: No dobra, niech będzie już. Pani Moniko, oczywiście wierzymy, wierzymy. Dziękujemy pięknie za te imieninowe, Michałowe życzenia. Prosimy o więcej. Pani Moniko, to umówmy się tak, że wyślemy pani to zaproszenie na nasze urodziny, okej? Okay? No to liczymy na spotkanie także 22 października w warszawskiej Progresji. 22 minuty pozostają do 17. Meta. And the Zenbank przed nami.

0: No tak, w moim blaszonym kubeczku z logo Eski Rogo, słychać? Opukuję go. Z logo Eski Rogi napisem nie mamy hamulców, nie ma też kawy, więc idę po dolewkę, bo jakaś taka oklapła jestem, cytując klasyka. A pan Marcin?
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
1: Jaka kawa? Tak. No, ogólnie to najlepiej z ekspresu z mleczkiem. Tak mi najbardziej wchodzi.
0: I też ładnie. A propos wchodzenia. Piasek nam wszedł właśnie. Enter Sandman. No dobra, miał być bez sucharów. Metallica już za nami, ale jeszcze przed 17 dwa dżemy. Najpierw ten polski dżem, ale wcześniej Pearl Jam, Westrock.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Dwa dżemy na koniec godziny. Wcześniej ten perłowy, czyli Pearl Jam, Even Flow. Teraz ten dżem ze Śląska. Listy do M. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za 3 minuty będzie 17, to oznacza, że w studiu za chwilę pojawi się ponownie Michał Poklękowski, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Nie pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
4: Biegunka u psa to jak pies bardzo dużo biega.
5: Tak właśnie o to chodzi. A właściciel za nim z mopem.
6: To jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca.
5: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
4: Nie no.
6: Co to za powiedzenie jest, Wójtek?
5: Nie znaliście tego?
6: W życiu.
5: A, widzicie.
6: Ale ty słyszałeś o tym kądziu?
5: W życiu, ja tam woda po ogórka.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
7: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozów w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
2: To jest raport.
1: Gdzie uciekać, kiedy zawoją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, m.in. podczas ataku z powietrza czy gwałtownego zagrożenia pogodowego. Do końca roku mają być one również specjalnie oznakowane w terenie. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
4: Na mapie znajdziemy m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzeba schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
4: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
1: A przypomnę, że wczoraj syreny zawyły na Lubelszczyźnie. Powodem był zmasowany rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. Jeden z dronów spadł tuż przy granicy z Polską.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I z tym zadaniem poradzili sobie całkiem dobrze. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. W ogólnopolskim dniu głośnego czytania zachęcali też do sięgania po książki. Był tam z mikrofonem Grzegorz Mich.
6: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite i damy radę.
7: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
8: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
6: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
7: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
9: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
10: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich bliżej.
7: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
8: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
6: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
1: A bajki czytali Marek Hanousek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Na południu kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się jedynie niewielkie zachmurzenie. W pozostałych częściach Polski raz słońce, raz chmury. Padać nigdzie nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do przyjemnych 23 na Dolnym Śląsku.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Już 4 minuty po godzinie 17. Panie Michale.
12: Słuchajcie, jest tego sprawa. Właśnie wyjechała wiadomość, że na Mystic Festival będzie
11: Ojej, coś pana Michała słabo słychać. Pan Michał za chwilę tutaj zada pytanie, kiedy będzie lepsza jakość tego połączenia, nazwijmy to w ten sposób. A ja się kłaniam we wtorek 29 września. Michał Cieślik, to będzie trzecia, ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Do 18 będziemy razem, zapraszam. No dobrze, panie Michale, to może teraz się uda.
12: Kochani, słuchajcie, jest taka sprawa. Właśnie głuchnęła wiadomość, że na Mystic Festival będzie Five No More. Ale może wy wiecie już, który to będzie dzień.

0: Ja bardzo chętnie bym się dowiedział, bo mam piątkę ludzi do wysłania.
1: Pan Michał budował napięcie.
2: Tak, rzeczywiście to informacja z dzisiaj. Fate No More pojawią się na Mystic Festiwalu w przyszłym roku. Panie Michale, no nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie. Wiemy natomiast, że będzie to między 10 a 12 czerwca, więc proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Czekamy na więcej szczegółów na ten temat właśnie. Ale cieszmy się, że Fate No More wracają do nas. Teraz Guano Apes.

0: To Kaiser Chiefs i Ruby w ST Rock we wtorkowe popołudnie. No tak, dzisiaj święto kawy, czyli dzień jak codzień dla wielu. No kawa to też bardzo wdzięczny temat i motyw w wielu filmach, a ten dialog o kawie państwo znają?
1: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
2: Za mocno?
1: Troszeczkę.
2: Myślałam, że lubisz taką.
1: No bo lubię. Ale nie aż tak mocno.
2: Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną.
1: Naprawdę?
2: Oczywiście.
1: O Boże.
2: To wszystko?
1: Wszystko.
2: Super. Zobaczymy się później. Pa.
1: Pa.
0: No i tutaj w tej scenie następuje moment, nazwijmy to, względnego spokoju, ale będzie jeszcze ciąg dalszy.
3: Co tak ciężko było?
2: Czy jest jeszcze coś, co nie spotyka się z akceptacją waszej wysokości?
0: I to była najlepsza puenta, jedna z moich ulubionych w ogóle scen z kawą w roli głównej, no i oczywiście z Marianem Dziędzielem, świetnym polskim aktorem. No a jeżeli ktoś poda mi tytuł filmu, z którego pochodzi ten właśnie dialog, to ja będę miał mały prezent w postaci takiego naszego blaszanego kubeczka z logo Eski Rock, z którego można pić kawę, czy co tam jeszcze. Czekam na głosówki w tej sprawie. Daję państwu parę minut. Word Up to jest Korn w ST Rock.

0: to był Hej, Bester Rock. Dzisiaj święto kawy i właśnie takie a propos. Ta dzisiejsza zagadka, z jakiego filmu pochodzi ta oto scenka rodzajowa?
1: Robisz dobrą kawę, ale trochę za mocno.
0: Absolutnie kultowa scena z Marianem Dziędzielem w roli głównej. Pytałem, z jakiego właśnie filmu pochodzi ten fragment. Panie Grześku!
2: Cześć, podaję odpowiedź na zagadkę. Odpowiedzią jest tytuł filmu Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Pozdrawiam.
0: I to jest absolutnie poprawna odpowiedź, panie Grześku. Ten kubeczek emaliowany, blaszany wędruje do pana. Oczywiście na nim logo Eski Rock.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Remember

0: Begin. Måneskin już za nami w Esterok. Zbliżamy się do 17.30, za chwilę raport w Esterok. A jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa prezent w postaci zaproszenia na nasze urodziny 22 października. Do progresji.
1: Autopromocja. Esterok prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
2: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego eskarockowego samochodu, który to nie ma hamulc.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 8 zastępów straży pożarnej oraz zespoły pogotowia gazowego interweniują przy rondzie Świętego Jana w Gdańsku. Doszło tam do rozstrzelnienia i uszkodzenia magistrali gazowej, z której gaz przedostał się m.in. do studzienek kanalizacyjnych. W Warszawie na Targowej na wysokości ulicy Kępnej tramwaj potrącił starszego mężczyznę. Jego życie nie udało się uratować. W związku ze zdarzeniem kilka linii tramwajowych w stolicy kursuje aktualnie objazdami.
3: To jest raport.
4: Państwowa Uczelnia Zawodowa imienia profesora Edwarda Szczepanika w Suwałkach poinformowała o zaawansowanym cyberataku typu ransomware na sieć informatyczną tej uczelni. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemach, w tym numerów PESEL czy kont bankowych.
3: SK Rock Sport.
4: Hubert Hurkacz no niestety przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokinią 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju ATP w Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. 11 listopada w Savo Gruz Arenie w Łodzi odbędzie się Sokka Independent Cup. To druga edycja niepodległościowego turnieju piłki sześciosobowej. Mówi nam Przemysław Kaczmarek z Łódzkiej Ligi Fanów.
5: Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Sokka. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski Sokka no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu.
4: Zwycięska drużyna wywalczy przepustkę na Puchar Polski Sokka we Wrocławiu. Zapisy potrwają do końca października.

0: Zealand, to jest Mysłowic w Esterok. Trwa Rocktober Fest 2026. Świętujemy 22 urodziny Eski Rock, którego to świętowania kulminacją będzie nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert, podczas którego pojawi się między innymi zespół Happy Set. No i zbieramy chętnych, zbieramy gości właśnie na naszą imprezę. No i zdaje się, że chyba mamy kolejnego chętnego.
1: Dzień dobry Państwu. Tych najbardziej rock'n'rollowych w tym roku historii, jakie mi się wydarzyły, to nie była muzyczna, była raczej taka dramatyczna, rodzinna. Pojechałem sobie na super festiwal w Augustowie i to jest część muzyczna. Było fajnie, miło, cały weekend spędziliśmy z żoną. Syn pojechał natomiast w góry poskakać na rowerze. No i po kilku dniach wracając z Augustowa, wyjechaliśmy rano. I w Warszawie, niedaleko domu, dowiedzieliśmy się, że syn się połamał w górach. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, odebraliśmy go ze szpitala i zawieźliśmy do Lublina na operację. 24 godziny za kółkiem siedziałem, syn zoperowany i już oczywiście się kuruje i chce skakać dalej. I ja to szanuję. Pozdrawiam.
0: I zaryzykuję stwierdzenie, że dobrze się kończy ta historia. No to może syn sobie poskacze teraz na naszych urodzinach w progresji 22 października, bo i dla syna mamy zaproszenia, panie Dominiku, więc zapraszamy na nasze urodziny. 22 października, warszawska progresja, no i świętujemy 22 urodziny. Eski Rock. Gansi póki co.

0: Rocktoberfest w SC Rock. Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

People are strange i Dorsi w SC Rock. Trwa Rocktoberfest, cały czas mamy dla Państwa zaproszenia na nasze urodziny. No i zachęcamy do tego, by Państwo opowiadali nam, dzielili się z nami swoimi najbardziej rockowymi przeżyciami ostatniego roku. My też takimi przeżyciami dzielimy się z Państwem. No dla mnie na przykład takim przeżyciem niesamowitym była rozmowa z człowiekiem, któremu jednej nocy przyśnił się tytuł utworu, którym zamkniemy nasze wtorkowe spotkanie. To jest właśnie ten utwór. Tak jest. Smoke on the Water, Deep Purple. Roger Glover. No miałem okazję zapytać właśnie o to. O ten niesamowicie inspirujący sen. Parę miesięcy temu. No i powiem, że ta rozmowa zostanie ze mną na długo.

0: Smoke on the Water, Deep Purple, Lester Rock. 8 października w Łodzi te dźwięki będzie można usłyszeć. Nasza grupa Deep Purple powraca do nas z kolejnym koncertem 8 października. Za trochę ponad tydzień znowu pojawią się w Polsce. 3 minuty pozostają do 18. Ja tutaj znowu pojawię się jutro po godzinie 15, a lada moment na moim miejscu Michał Prokopowicz i Radar, wcześniej Michał Poklękowski i najnowszy raport. A Michał Cieślik, dziękuję Państwu za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Do jutra, do 15.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
2: Do 98.
3: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
2: 8 lat.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Są zarzuty po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Premier i minister finansów apelują o prezydencki podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Są zarzuty dla ojca pięcioletniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła w chwili zdarzenia, jej ojciec był pijany. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
3: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
2: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
3: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
2: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życie dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi teraz 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Ceny paliwa biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program na wzór CPN. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
5: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi.
4: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
6: Trudno to zrozumieć.
4: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał między innymi uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada między innymi wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
0: Dodam, że za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie około 8 zł, za litr diesla około 9.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze niebezpieczna sytuacja w Złocieńcu w Zachodniopomorskim. Na terenie jednostki wojskowej doszło do wycieku substancji chemicznej.
7: Pierwszym organem, który zareagował, była nasza wojskowa straż pożarna. Jednakże posiadane drodki nie były wystarczające, dlatego przy współpracy z specjalistyczną grupą do ratownictwa chemiczno-ekologicznego ze Szczecina zagrożenia zostały zneutralizowane.
0: Mówi nam kapitan Paweł Wyrzykowski, oficer prasowy 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej, który podczas wycieku zatruł się oparami. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowało łącznie 8 zastępów straży i specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Na południu kraju bezchmurnie, jedynie niewielkie zachmurzenie miejscami. W pozostałych częściach Polski pogoda w kratkę. Padać nigdzie dziś nie powinno. Na termometrach od 18 stopni na Mazurach do 23 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

zostańmy przy tym muzycznym wychowaniu. Przed nami zespół, który wychowywał pokolenia Polaków i nie tylko Polaków na całym świecie. Ci, którzy uwielbiają Mike'a Pattona, już teraz przebierają nogami z wrażenia, bo nie mogą się doczekać po dzisiejszej informacji dokładnych szczegółów. Panie i panowie, kiedy jeszcze miesiąc, może dwa miesiące temu informowaliśmy o tym, że Faith No More raczej nie wróci po tym, jak Mike Patton przestał odzywać się do swoich przyjaciół z zespołu i właściwie zamilknął na kolejne lata, nikt nie spodziewał się takiego plot twistu, że nagle ten zespół wróci i ogłosi takie wielkie, światowe tournée. To, że panowie w przyszłym roku zagrają w Brazylii, Australii i Nowej Zelandii wraz z System of a Down, to jedno. Natomiast dzisiaj ogłoszono, że headlinerem przyszłorocznego Mystic Festival między 10 a 12 czerwca w Gdańsku będzie właśnie Faith No More. Nie pytajcie, którego dnia, bo póki co wiemy, że panowie się pojawią w Europie na Rockin' Park i Rock'em Ring. To już jest potwierdzone, natomiast czekamy na więcej informacji a propos koncertu w Gdańsku. Ja cieszę się bardzo. Słuchając waszych wypowiedzi, mam wrażenie, że wy jeszcze mocniej. To Evidence, to Faith No More. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie.

taki wielki apel. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, obejrzyjcie teledyski tego zespołu, bo te obrazki są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą panowie w niedzielę na gali MTV VMI odbierali Video Vanguard Awards, bardzo ważną nagrodę, którą wcześniej odbierał m.in. David Bowie. Chuck D z Public Enemy wręczył muzyką tę nagrodę, a basista Chris Novoselic wygłosił mowę, w której powiedział: ta nagroda przywołuje tak wiele wspomnień związanych z tworzeniem tych teledysków. Widzieliśmy dystopijny szkolny apel z anarchistycznymi cheerleaderkami, czyli Smells Like Teen Spirit, naszą wersję występu w programie Eda Sullivana, czyli Indlum, no i występ na polu maków rodem z czarnoksiężnika z Oz, czyli Hardship Pet Box, i wiele, wiele innych. No to jest zespół, który za sprawą tych wyjątkowych, czasami także obrazoburczych obrazków definiował muzykę tamtego pokolenia. To teraz oddajmy głosy tym, którzy definiują tę muzykę i te kolejne pokolenia już od 50 lat, a teraz wracają. I to wracają z nowymi dźwiękami. To Silencio i nowe U2 w Esterok.

0: Jeszcze chwilę temu wspominałem na temat tych teledysków zespołu Nirvana, które były ponadczasowe. Ponadczasowo także było z teledyskiem do tego utworu, który został całkowicie zbanowany w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych, czyli w tak zwanym pasie biblijnym, i to ze względu na zarzuty o kpinę z religii, a brytyjska stacja BBC także początkowo odmówiła emisji właśnie teledysku do numeru Jesus He Knows Me. To Genesis Fest Rock, a my już za chwilę wracamy z zespołem, którego chyba nikt się nie spodziewał a propos wielkiego powrotu. Pamiętacie Hollywood Vampires, Johnny Depp i nie tylko?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ania, coś ci dolega?
3: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
2: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
3: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
4: A to wszyscy to mamy.
2: Wszyscy to mamy.
5: No i sprawcą tejże awarii prądu okazała się wiewiórka. Jak zrobiła zwarcie, no to odłączyła część sieci. W efekcie, uwaga, 4400 odbiorców straciło zasięg.
4: A może ona nie zrobiła zwarcia, tylko ukradła ten kabel, podłączyła sobie do drzewa i siedzi za Jadetą Rzeszki i ogląda mecz Polska-Szwecja wiewiórek.
1: Tak. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.

I tak jak Muniek Staszczyk czasami rusza do Częstochowy, by zmienić te swoje muzyczne rejestry, tak jak tutaj z Maciem, czyli z człowiekiem, z którym zakładał swoje pierwsze punkowe projekty, teraz panowie szykują się do wydania swojego trzeciego studyjnego albumu, to kochanie Czas się podnieść, to mam wrażenie, że na podobnym etapie dzisiaj jest także zespół Hollywood Vampires. Panowie właściwie są w przededniu pojawienia się i pokazania filmu dokumentalnego Unleashed Spirits, The Rise of the Hollywood Vampires, a w wywiadzie Joe Perry mówi wprost. Rozmawiamy także o nagraniu kolejnego albumu po nowym roku. Johnny Depp będzie, no, będzie miał trochę, miejmy nadzieję, więcej miejsca. Zobaczymy, co się stanie. Będziemy musieli po prostu działać na własną rękę, dodaje Joe Perry. A my trzymamy oczywiście kciuki za tych naszych muzycznych bohaterów. To Heroes i Hollywood Vampires w Estrock.

0: To jest piękna historia teledysku do tego utworu, gdzie tańczy pewien mężczyzna, który tak naprawdę na co dzień pracował jako ochroniarz i dorabiał jako aktor statysta. Wziął udział w tym castingu, na którym kazano mu po prostu potańczyć. Na planie dostał utwór na godzinę przed nagraniem, szybko zapamiętał tekst i zaczął improwizować. Zespół był tak zachwycony, że odrzucił cały nakręcony wcześniej drogi materiał i wydał surowe ujęcie właśnie z panem Derrickiem. Piękna historia, bardzo hollywoodzka, musicie przyznać.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

i pomyśleć, że ten zespół zaczynał jako skład skapankowy. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że jesteśmy w przededniu wyjątkowej kinowej premiery filmu dokumentalnego Linkin Park Unshatter? To już jutro na ekranach na całym świecie wyjątkowy film, którego tak naprawdę wyreżyserował, stworzył i wymyślił John Han, jeden z muzyków tego zespołu, kreatywna dusza zespołu Linkin Park. Jak wspomina John, pierwotnie film miał być po prostu koncertem w São Paulo, samym doświadczeniem oglądania koncertu. Uznałem, że to nie wystarczy. Czułem, że wszystko zasługuje na wyjaśnienie. Chciałem naprawdę pokazać, co było potrzebne, żeby stanąć na nogi, wyjaśnić, jak do tego doszło, bo jest tyle nowości. To nie jest przełącznik, który można po prostu włączyć. To był naprawdę proces. I my będziemy mogli zobaczyć nie tylko ten proces, ale także to, co działo się na tych dwóch koncertach w São Paulo, gdzie pojawiło się prawie 97 tysięcy fanów tego zespołu. Prosto z São Paulo to Somewhere I Belong, Linkin Park. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania.

I kiedy czytam, że po 40 latach zespół Ira ma wciąż apetyt na nowe, kiedy widziałem ich dosłownie tydzień temu w studiu Jeski Rock, to czuć ten apetyt, czuć tę radość, kiedy panowie się pojawiają w składzie, czuć to też, kiedy opowiadają o swoich muzycznych inspiracjach a propos kawałków mojego życia czwartkowych u Wojtka Góralskiego. Polecam bardzo serdecznie. A teraz wracają z tymi nowymi dźwiękami, bardzo mocnymi, takich, których chyba już zespół się nie spodziewał. A na pewno fani tego zespołu. To jest utwór, który otwiera nowy rozdział w historii zespołu i stanowi też zapowiedź albumu, którego premiera zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Panie i panowie, to Ira, to Za każdy dzień.

0: I co ciekawe, ten utwór miał roboczy tytuł Mexican Reggae, a to wszystko z powodu kompozytora, gitarzysty Dona Feldera, który w swoim domu przy plaży w Malibu postanowił pierwszą wersję demonstracyjną zarejestrować na magnetofonie czterościeżkowym i ten styl przypominał rytmy bardziej latynoskie i reggae, przynajmniej na pierwszej kasecie demo, którą usłyszeli pozostali muzycy. A później ten styl się nieco zmienił, jak słyszymy dzisiaj po latach.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

A jeśli nie śledzicie w mediach społecznościowych filmów, które wypuszcza raz na jakiś czas Kazik Staszewski, no to pragnę wyjaśnić, że trochę niepokojąco brzmiał ten ostatni film. To już nawet abstrahując od tego, co opowiadał o stanie zdrowia, bo tutaj jest coraz lepiej. Natomiast zaskoczyły mnie słowa a propos utworów i chyba przyszłości kultu, bo Kazik powiedział, cytuję, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy napisałem już wszystkie piosenki. Panie Kaziku, miejmy nadzieję, że pan się po prostu pomylił i wcale pan nie napisał już wszystkich utworów. Miejmy taką nadzieję. Nawet panowie z Kings of Leon, jak wydawało się, że już napisali wszystko, to jednak pozostało coś, z czym warto jest jeszcze zaskoczyć słuchacza. To nowe Kings of Leon, to My Whole World, Westeroki, trzymając kciuki za jednak jakiś element twórczy jeszcze zespołu Kult.

0: Panowie już planują swój pierwszy weekend przy okazji trasy koncertowej, a my pytamy, kto zastąpi Rafała Piotrowiaka kuzyna, czyli byłego już bębniarza Strachów na Lachy i zespołu Piżama Porno. Kto zastąpi Rysia, który niestety musiał odejść z zespołu. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w Radarze.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

I faktycznie ta noc do innych była niepodobna. A propos tego, co wydarzyło się na tegorocznym Ohana Festival. Na festiwalu, o którym mówiliśmy wielokrotnie, bo to właśnie tam mieliśmy poznać nowego bębniarza zespołu Pearl Jam, po tym jak Matt Cameron opuścił ten zespół po 27 latach. I nagle na scenie na Ohana pojawia się Laboriel Junior Pan Ape, czyli obecny perkusista Paula McCartneya. I w naszych oczach oczywiście rysują się łzy, zaczynamy się zastanawiać, jak to dalej będzie wszystko wyglądać i nagle po jednym dniu pęka to wszystko niczym bańka mydlana za sprawą Jeffa Amenta i wywiadu dla Rolling Stone, w którym to wywiadzie Jeff powiedział, że właściwie pan Ape to jest tylko taki perkusista, ale nie stały muzyk zespołu Pearl Jam. A dzisiaj Eddie Vedder zabiera głos, mówiąc, że to była przyjemność z nim grać, a on jest oczywiście niezwykły w tym, co robi. Człowiek pracuje, gra ciężko. Podkreśla oczywiście także jego rolę w kontekście Paula McCartneya, mówiąc, że nie ma się co dziwić, że przez dziesięciolecia był z najlepszym maestro Paulem McCartneyem i jego niesamowitym zespołem, ale jednocześnie w tym samym wywiadzie podkreśla Eddie Vedder, że to nie jest stały współpracownik zespołu Pearl Jam. Więc zapomnijmy póki co o tym imieniu i nazwisku, no i czekajmy na kogoś na stałe. Kogoś, kto będzie better man. To Pearl Jam.

dzisiaj za oknem było tak pięknie jak tego dnia, kiedy panowie gościli na Stadionie Narodowym. To Lonely Day, to System of a Down, Westerrock, a u nas muzycznie gościć będą teraz no, właściwie miłośnicy klasyki, czyli zespół Greta Van Fleet, który wraca ze swoim nowym singlem, no i także nową płytą, która 9 października będzie miała swoją premierę. Co ważne, zespół podszedł do nagrań w sposób bardzo tradycyjny, bo zamiast czysto cyfrowej obróbki, muzycy postawili na wiernie analogowe odtworzenie tego wszystkiego, a więc proces nagrywania na taśmę brał tutaj czynny udział w tworzeniu tych dźwięków, więc posłuchajcie, jak to nagrywało się kiedyś, jak nagrywa się także dzisiaj i jak to dzisiaj brzmi. To nowa Greta Van Fleet.

0: I w tym refrenie słychać ten taki radosny bełkot, te słowa, które nie są konkretne. I kiedy w studio tak naprawdę Anthony zastanawiał się, czy zmienić te dźwięki na tradycyjny tekst, jednak w pewnym momencie Clara, czyli młodsza córka basisty Flea, tak bardzo pokochała pierwotną, tę bełkotliwą wersję, że namówiła zespół do zachowania jej w ostatecznym miksie albumu. No i tak zostało później, na szczęście. I to wszystko zawdzięczamy dzisiaj młodszej córce basisty zespołu Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzejej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Muzycznie i zerkając na to, co za oknem, myślę, że bardzo w punkt. To zbliża się noc i dziwna wiosna, Westerok. Zbliża się prawdziwa muzyczna uczta, bo mogę z ręką na sercu polecić każdy koncert tego zespołu. A jak ten zespół zaczyna sięgać po utwór Again, to ja jestem zawsze kupiony. Archive, drodzy Państwo, wraca na 5 koncertów w Polsce w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej. W październiku przyszłego roku zagra w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu i w Gdańsku. Wszędzie w październiku i wszędzie usłyszymy pewnie takie wyjątkowe kule sprzed lat. To Archive i Bullets w Esterok.

0: I tym pięknym akcentem od Corey'a Taylora kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, czyli Jaro, zwalni po 21, a my słyszymy się jutro po 18. Michał Prykopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mój pies to od wczoraj dzisiejsza noc z mega biegunką, także nie polecam.
3: Biegunka obsa to jak pies bardzo dużo biega.
4: Tak, właśnie o to chodzi. A właściciel za nim z mopem.
5: To jest bardzo ciekawe zjawisko, to przyciąganie do materaca.
4: W ogóle materac jest bardzo przydatnym urządzeniem w domu, bo jak wszyscy powszechnie wiemy, najlepsze na kaca jest powietrze z...
3: Nie no.
5: Co to za powiedzenie jest, Wójtek?
4: Nie znaliście tego?
5: W życiu.
4: A, widzicie.
5: Ale ty słyszałeś o tym kodziu?
4: W życiu, ja tam woda po ogórka.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

dobry wieczór Państwu. Jarosław Sobiera i BG Audycja, to był dobry rok. Zaczynamy dziś Primusem, John the Fisherman, a wszystko przez Lesa Claypoola, legendarnego basistę, który uznawany jest za jednego z najlepszych i najbardziej innowacyjnych basistów wszechczasów. Gość naprawdę wyróżnia się absolutnie unikalnym, ekscentrycznym stylem gry. Gościu, który mógł być basistą Metallica. Była niedawno 40. rocznica śmierci Cliffa Burtona i po jego tragicznej śmierci jego kumpel z liceum, Kirk Hammett, zaprosił go nawet na przesłuchanie, ale Les tej pracy nie dostał. Chyba nawet lepiej, prawda? James żartował później, James Hetfield, że Claypool był po prostu zbyt dobry. No i musiał robić własne rzeczy, a sam Les przyznawał po latach, że faktycznie kompletnie nie pasował do thrash metalu, no i prawdopodobnie tak szybko został by zwolniony. No i założył Primus i to chyba dla nas najlepsze rozwiązanie, bo to z tym zespołem nagrywał te ikoniczne albumy, takie jak Frizzly Fry czy Pork Soda. Les Claypool ma dzisiaj urodziny, rocznik 63, co oznacza, że już ma 63 lata. No to niech jeszcze raz zagra na tym swoim basie razem ze swoim zespołem Primus. My name is Matt.

0: Pamiętacie legendarne 100 milionów? To się odnosi do słynnej obietnicy Lecha Wałęsy, który w kampanii przed wyborami prezydenckimi w roku 90 zapowiedział, że każdy Polak otrzyma 100 milionów starych złotych pochodzących z uwłaszczenia i prywatyzacji majątku narodowego. No i te słowa stały się potem symbolem nierealnych obietnic politycznych, no, ponieważ pieniędzy tych, nie wiem jak państwo, ale ja ich nie widziałem. Mi ich nie wypłacono. Ciekawa rzecz, bo sprawa miała nawet swój finał w sądzie. Jeden z obywateli pozwał Lecha Wałęsę o wypłatę tej obiecywanej kwoty, argumentując, że przedwyborcza deklaracja jest wiążącą umową cywilnoprawną, ale Sąd Najwyższy podjął uchwałę, orzekając, że obietnice składane w kampanii wyborczej przez kandydatów na różnego rodzaju urzędy nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Czyli, krótko mówiąc, nikt ci nie da tyle, ile polityk obieca. Tak mi się dzisiaj przypomniało, bo dziś 83. urodziny Lecha Wałęsy. I pomyślałem sobie, że ten kazik na żywo będzie idealnie pasować. Jak pamiętacie, ta piosenka ma jeszcze drugą wersję, w której Kazik ironicznie potroił stawkę. 300 milionów. KNZ.
1: Dwie koalicje rządowe negowały wiele poczynań swoich poprzedników, ale dziś, zwłaszcza w

0: To był dobry rok w ESC Rock.
1: A teraz o płycie, o której kiedyś Państwu opowiadałem, że to była moja pierwsza oryginalna kupiona kaseta. Bo jak pamiętacie, były czasy kaset pirackich, zresztą przegrywało się też kasety z różnych innych nośników, ale jak weszły te oryginalne, kilka razy droższe, ale z książeczkami, z tekstami, no to człowiek jak miał odłożonych trochę pieniędzy, to no czasem sobie takie ekstra kasety fundował. I to była moja pierwsza oryginalna kaseta zespołu, który na początku nie nazywał się tak, jak nazywał się na końcu. Zaczęli od Mighty Joe Young. No tyle, że okazało się, ta nazwa była na cześć klasycznego filmu o takim wielkim gorylu, że nazwa jest już zajęta przez jakiś chicagowski zespół bluesowy i kapela, która nagrywała właśnie płytę. Po podpisaniu kontraktu z Atlantic Records musiała wymyślić coś nowego. Inspiracją okazały się naklejki koncernu motoryzacyjnego STP, STP Motor Oil, które muzycy znali z dzieciństwa, no i postanowili dobrać słowa tak, by pasowały do tego skrótu. Ostatecznie stanęło na dostojnym Stone Temple Pilots. Był maj roku 92, gdy wchodzili do studia w Los Angeles, no i zaczęli nagrywać album. Byli niesamowicie zmotywowani. Przed wejściem do studia robili próby po 5 dni w tygodniu, stąd w studiu spędzili tylko 3 tygodnie. Debiutancki album Stone Temple Pilots, Core, trafił do sklepów 29 września roku 92, czyli ma dziś 34 urodziny. Ja wiem, Państwo się spodziewają pewnego hitu z tej płyty, ale ja zagram dzisiaj inną zupełnie piosenkę, Scene.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie Eski Rock zagrają Tribute Band, 4 Sznery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: To był dobry rok. Fest Rock.
0: To był dobry rok.

Suede i So Young. O, już nie tacy młodzi. Ale zaraz do tego dojdziemy. Żyjemy w czasach, gdy, przynajmniej tak twierdzą niektórzy, nic nie jest pewne, nic nie jest takie, na jakie wygląda. Myślę tu o seksualności. Dziś słyszymy to już tyle razy, że jeśli się z tym nie zgadzamy, to możemy się najwyżej popukać w czoło i żyjemy dalej. Ale kiedyś takie słowa i zachowania wzbudzały szok. Jednym z pierwszych takich dziwnych ludzi, można tak powiedzieć, był David Bowie, a potem między innymi on, Brett Anderson, czyli lider i wokalista grupy Suede, który w latach 90. otwarcie bawił się koncepcją płynności seksualnej. No i prowokował media, prowokował bardzo, na przykład mówiąc, że jest biseksualnym mężczyzną, który nigdy nie miał homoseksualnych doświadczeń. Ale nie można zamykać jego kariery tylko w tych pewnych kontrowersjach, które wywoływał, bo przecież to artysta, który był liderem i nadal jest świetnego zespołu, jednego z największych w Wielkiej Brytanii lat 90. No i Brett Anderson ma dziś urodziny. Ostatnie z piątką z przodu. No to niech jeszcze raz zaśpiewa ze swoim Suede. Trash.

Space and Time, zespół The Verve z jednej z moich ulubionych płyt życia, Urban Hymns. Ciekawa rzecz, bo to materiał, który miał być pierwotnie solowym projektem Ashcrofta, on się cały czas kłócił z kumplami z zespołu, ale potem stwierdził, że odejdzie trochę od psychodelii i pogodzi się z kumplami. Między innymi zaprosił Nicka McCabe'a z powrotem do zespołu na początku roku 97, a ten topór wojny postanowił zakopać, dlatego że nagrywając płytę czuł, że no nie potrafi stworzyć takiej ściany dźwięku i takich partii gitary jak jego kumpel z zespołu. No i Nick wrócił do kapeli, choć gdy wracał, to w zasadzie album był już w dużej mierze skomponowany i częściowo nagrany, ale McCabe tchnął, jak mówi Richard Ashcroft, w utwory nowe życie, dodał im głębi, przestrzeni, no nie wiem, generalnie tego piękna, które sprawiło, że ten album jest dla mnie tak wyjątkowy. Ja wiem, państwo najbardziej kojarzą z tej płyty Bittersweet Symphony, czyli ten numer, który miał swoją historię związaną z tym, że zespół długi czas na nim nie zarabiał, bo przecież wykorzystali sample z symfonicznej wersji utworu The Last Time The Rolling Stones, ale ja teraz zagram piosenkę, która ma w sobie jeszcze odrobinę psychodelii. The Rolling People.

One Sleep. Z płyty A Momentary Lapse of Reason. Płyty, której miało nie być. W ogóle nie miał być zespół Pink Floyd. Pamiętają Państwo, grudzień 85 roku Waters oznajmia, że Pink Floyd opuszcza, twierdząc, że grupa straciła siłę przebicia. David Gilmour przyznawał po latach, że czuł, że tak się wydarzy i postanowił jednak zespół podtrzymać, w co nie mógł wierzyć Roger Waters. W 86 roku Gilmour i Mason zaczęli nagrywać nowy album, wciąż jako Pink Floyd. No i powstała ta płyta, z której Państwu zagrałem teraz fragment. I jeszcze jeden zagram na pożegnanie i na koniec dzisiejszej audycji. To był dobry rok. Kto myślał, że grupa bez wieloletniego lidera nie da rady, musiał się bardzo dziwić, patrząc na notowanie zestawienie najpopularniejszych albumów Wielkiej Brytanii w czasie końcówki września roku 1987. Bo ta płyta, powtórzę jej tytuł, Momentary Lapse of Reason, 39 lat temu była najchętniej kupowanym krążkiem w Wielkiej Brytanii. Ja wiem, na płycie jest Learning to Fly, ale ja zakończę inną singlową piosenką, która moim zdaniem może nawet jest lepsza. No i ma niezwykłą solówkę Davida. On a Turning Away. Pink Floyd. Jarosław Rajewicz. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

Best Disco.